SK Zielona Góra.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na co.

0: Polska Zielona Góra News.
1: Jedna wizyta może uratować nawet kilka osób. O honorowym krwiodawstwie opowiada Krzysztof Piwowarczyk.
2: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. 2025 rok już za nami. Jaki był dla centrum w naszym regionie?
3: Szczerze, śmiało można powiedzieć, że bardzo dobry. Bo patrząc na statystyki, bo to w sumie to one są tym wykładnikiem tego, czy było dobrze, czy niekoniecznie, to w zeszłym roku pobraliśmy krew od, może inaczej, pobraliśmy 37 tysięcy pojemników z krwią lub jej składnikami. To w porównaniu do roku 2024 jest o 2000 więcej. Także myślę, że śmiało można powiedzieć, że to był bardzo dobry rok. To dowód na to, że no, mieszkańcy województwa lubuskiego to naprawdę szczodrzy ludzie i świadomi tego, że no, krew jest potrzebna nieustannie, że nie udało jej się wyprodukować w warunkach laboratoryjnych. No i ta świadomość tego, że to oni niosą tą pomoc drugiemu człowiekowi, to jest fantastyczne, bo to nam daje też takie poczucie, że ta nasza misja, czyli to pobieranie tej krwi i przekazywanie jej do szpitali, gdzie lekarze faktycznie leczą tą krwią, no to jest coś fantastycznego. Mhm. I mój to wielki ukłon w stronę tych lubuskich krwiodawców, za to wam serdecznie dziękuję.
2: Czyli liczba krwiodawców rośnie.
3: Czy ona bardzo wzrosła, to już niekoniecznie. Oczywiście są nowi krwiodawcy, natomiast obserwujemy tą regularność i powtarzalność. To dla nas też jest bardzo istotne, to żebyśmy przychodzili w regularnych odstępach czasu, bo to nam pozwala zapewniać tą krew przez cały rok. Owszem, cenimy osoby, które oddają ją tylko raz, bo też mają do tego prawo i to jest fantastyczne. Ja cały czas podkreślam, że gdyby każdy z nas przynajmniej raz w życiu tą krew oddał, to naprawdę sytuacja w publicznej służbie krwi byłaby fantastyczna. Natomiast nikt nikogo nie zmusza do regularnego oddawania. Natomiast to, że dawcy oddają tą krew regularnie, nam pozwala utrzymywać tą taką racjonalną gospodarkę krwią. Bo pamiętajmy, drodzy Państwo, są takie sytuacje, że my na przykład musimy krew rotować dla małych dzieciaczków. Nie możemy jej podać starszej niż 5 dni. Tak, czyli ona nie może być starsza niż 5 dni od chwili jej pobrania. Stąd nam cały czas zależy i potrzebujemy tych krwiodawców, którzy codziennie będą nas odwiedzać i tą krew oddawać. Także ta regularność też jest jak najbardziej wskazana i za to też dziękujemy. Mhm.
2: Czyli tutaj tak naprawdę musi nam to wejść w nawyk.
3: Tak, ja nieraz jak mówię jakieś pogadanki czy z młodzieżą gdzieś rozmawiam, no fajnie jakby to było modą. Tak jak jest moda na tatuaże, moda na piercing, to dlaczego nie na krwiodawstwo? Byłoby to fantastycznym rozwiązaniem. Natomiast aktualnie to, co jest na województwie lubuskim, ten wzrost ilości pobranej krwi, to też powoduje, że my zapewniamy w 100% krew dla lubuskich szpitali. To też trzeba pamiętać o tym, że krew ma swój termin przydatności i znowu jej nadmiar spowoduje tego, że no nie daj Boże, musielibyśmy to zutylizować, a to też nie o to chodzi. Także to racjonalne gospodarowanie krwią, to, że krwiodawcy jakby obserwują, czy to nasze profile na socialach, czy naszą stronę internetową i reagują na te nasze komunikaty, to też jest bardzo ważne. Bo czasami jest tak, że trzeba odwołać jakąś akcję wyjazdową, czy poprosić krwiodawcę o to, że no słuchajcie, drodzy krwiodawcy, dziś mamy taki krwi nadmiar, odłóżcie decyzję o oddaniu krwi na przykład na za tydzień, na za dwa. I jest ten posłuch i to nas bardzo, bardzo cieszy. Także odpowiedzialność, jeszcze raz odpowiedzialność i to nas bardzo cieszy. Mhm.
2: Ja wiem, że my poruszaliśmy już nieraz ten temat na naszej antenie, ale mam wrażenie, że nigdy za wiele o tym mówić. Kto może zostać krwiodawcą?
3: Każdy. Każdy dorosły, pełnoletni człowiek. Pamiętajcie, drodzy Państwo, krew można oddawać w przedziale wieku pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Trzeba być zdrowym. No choć zdrowie to pojęcie względne i niekoniecznie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że aktualnie coś z naszym organizmem się dzieje nie tak, ale od tego są lekarze w naszych placówkach. Przed każdym oddaniem krwi jest wizyta w gabinecie lekarskim. Tam lekarz analizuje kwestionariusz krwiodawcy, który dawcy wypełniają za każdym razem i może być dawcą wieloletnim, oddawać tą krew regularnie, to i tak za każdym razem ten kwestionariusz trzeba wypełnić. Lekarz analizuje wyniki badań, czy morfologii, którą wykonujemy raz do roku, czy inne badania, i to lekarz na podstawie takiego badania personalnego decyduje o tym, czy dana osoba w danym dniu może tą krew oddawać. Także jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, to od tego jest lekarz. Unikajmy forów internetowych i innych portali, gdzie można zaciągnąć wiedzy. Zawsze wiedza u źródła, rozmowa z lekarzem, bo może się okazać, że z wywiadu wyniknie coś, co pozwoli tą krew oddać lub nie. Także zachęcam, żeby oddać krew, no to trzeba się do tego odpowiednio jeszcze przygotować. Pamiętamy, trzeba być wypoczętym, w przeddzień wypić około 2 litrów płynu i obowiązkowo w dniu oddania zjeść lekkie, beztłuszczowe śniadanie. To jest podstawa. Często mylimy wizytę w punktach krwiodawstwa z laboratoriami, gdzie idziemy tą krew oddać na badania i tam musimy być na czczo. Tu musimy mieć energię, bo 450 ml krwi, które oddamy, no niestety uszczupli nasz organizm o te 4000 kilokalorii, więc to śniadanie jak najbardziej jest obowiązkowe. Dobry humor, pamiętajmy o dokumencie tożsamości. Zapraszam.
2: Co dostaje krwiodawca?
3: Każdy krwiodawca po oddaniu krwi, tak jak powiedziałem, traci 4500 kilokalorii w przybliżeniu, więc musi to uzupełnić. To jest tak zwany ekwiwalent kaloryczny. Na dzień dzisiejszy to są czekolady, to są orzeszki, musli, baton energetyczny oraz sok. Kiedyś były to cały zestaw czekolad, no dziś ten pakiet jest urozmaicony, także myślę, że wielbiciele czekolady znajdą i czekoladę, natomiast ci, którzy za tą czekoladą nie przepadają, bo też są takie osoby, znajdą coś chrupiącego czy coś słodkiego w zamian. Także na pewno pakiet trafi w serca każdego krwiodawcy.
2: Od jakiegoś czasu też zwolnienie z pracy?
3: Tak, zgadza się. Od wybuchu pandemii ministerstwo przewidziało w ustawie 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym, w celu regeneracji. Przypominam, te dni muszą następować kolejno po sobie, czyli nie działa to tak, że oddamy krew w piątek, to w poniedziałek też przysługuje on wolny. Nie, piątek i sobota. Także miejmy tą świadomość. No jest to ukłon w stronę krwiodawców. Myślę, że dość fajny i takich przywilejów myślę, że jest dla krwiodawców jeszcze za mało, tak, żeby motywować ich do oddania.
2: I żeby przyjść, oddać krew, zarejestrować się telefonicznie, online, jak to teraz wygląda?
3: I tu znowu kłania się pandemia i rozwiązania po niej. Nas w naszych placówkach w województwie lubuskim wprowadziliśmy system rezerwacji internetowej. Z perspektywy czasu patrzymy, że to jest dość sprytny system, pod warunkiem, że odpowiednio się do niego dostosujemy, bo obserwujemy takie zachowania, że ktoś się zarejestruje na godzinę 13, a i tak przychodzi na godzinę 7. W ten sposób burzy się zasadę i jego sens. Drodzy Państwo, to jest dla krwiodawców. To ma służyć temu, żeby przyspieszyć obsługę dawców, nam też rozłożyć tą pracę w całym okresie godzin obsługi. ułatwi wam to pracę, wam obsługę, pobyt tutaj, a nam pracę. Dlatego zachęcam, rekomenduję jak najbardziej korzystanie z tego systemu. Oczywiście no, jak przyjdą tutaj osoby bez zapisania czy rezerwacji, oczywiście zostaną obsłużone, natomiast no, muszą się liczyć z tym, że to troszeczkę potrwa. Osoby zarejestrowane no, są jakby traktowane priorytetowo, bo czas rezerwacji to czas rezerwacji.
2: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o krew, wspomnieliśmy o tym, że taka krew jest, że tak powiem w cudzysłowie, ważna 5 dni, ale możemy sobie sprawdzić na stronie internetowej, tak? Mamy barometr krwi. Jakie jest zapotrzebowanie na konkretną
3: grupę? Tak. Te 5 dni tyczy się krwi, która trafia
2: do dzieci,
3: do malutkich, do świeżaków, takich noworodków i bardzo małych dzieci. Koncentrat krwinek czerwonych to jest jeden ze składników, który pozyskujemy z krwi pełnej, bo dziś medycyna no, nie przewiduje przetaczania krwi takiej, jaka krąży w naszych żyłach. Czyli my ją pobierzemy, przetworzymy, czyli rozdzielimy na 3 różne składniki. Będą to krwinki czerwone, które ważne są 42 dni, czyli tak ponad miesiąc. Płytki krwi, no one akurat ważne są też tylko 5 dni. I osocze świeżo mrożone, które ważne jest 3 lata nawet, przechowywane w odpowiednich warunkach. Ale jakby największą, czy najbardziej istotnym składnikiem krwi to jest ten koncentrat krwinek czerwonych, którego liczbę w naszych magazynach przedstawia właśnie ten wspomniany przez Panią barometr na naszej stronie. I tu warto i gorąco zachęcam i polecam obserwowanie tego barometru, bo on jest codziennie aktualizowany i wskazuje na te aktualne zapotrzebowanie na konkretne składniki. Oczywiście te grupy krwi o RH ujemnym, te kropelki, one nigdy nie będą w 100% czerwone. To miejmy tego świadomość, one zawsze będą niepełne z tego tytułu, że taką krew naszej polskiej populacji posiada tylko 15% obywateli naszego kraju. A pozostało 85% do grupy dodatniej. Także tam zawsze będziemy czuć taki niedosyt i niedobór tych składników, tych grup krwi. I tu myślę, że warto gdzieś dla osób, które nie poznały jeszcze na przykład swojej grupy krwi.
2: A właśnie, jeżeli ktoś nie wie.
3: Tak, przyjść do nas, oddać tą krew, poznać tą grupę i może się okazać, że jest się bardzo cenną osobą, bo na przykład posiada się grupę AB minus, tak? I tutaj takie osoby są mile widziane, aczkolwiek dla jasności każda grupa krwi jest na wagę złota. Dla nas my nie mówimy, że ktoś jest ważny, a ty jesteś ważniejszy. Każda grupa krwi jest na wagę złota, każda ratuje życie. I ostatnio gdzieś byłem na takiej konferencji na temat transplantologii, transplantacji i właśnie stwierdziliśmy wspólnie wszyscy, że to honorowe oddawanie krwi to jest taka najbardziej realna pomoc drugiemu człowiekowi, bo tak, no, nie umniejszając oczywiście żadnym innym transplantacjom, czy to przeszczepowi, bycie dawcą szpiku kostnego, czy dawcą organów, no, możemy nie być świadomi tego, że pomogliśmy komuś swoimi organami po śmierci. Na bliźniaka genetycznego, jeżeli chodzi o szpik, no możemy nigdy w życiu nie trafić, chociażbyśmy bardzo chcieli. Natomiast to honorowe krwiodawstwo, to oddawanie krwi, no powoduje, że dziś oddaję, a jutro ta krew jest płynie w żyłach osoby potrzebującej. Także miejmy świadomość wagi tego krwiodawstwa. A jak już jesteśmy przy wadze, to powiem dwie ważne informacje. Waga krwiodawcy to 50 kg, ale waga krwiodawstwa to jest 1 do 3. Mówi się zawsze, oddaj krew, uratuj życie. Drodzy Państwo, my przygotowujemy z jednej donacji 3 składniki, czyli ratujemy 3 różne osoby chorujące na 3 różne jednostki chorobowe. Także tu jest waga tego krwiodawstwa 1 do 3. Także myślę, że to też niech będzie zachętą do pozostania honorowym dawcą.
0: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
1: Wizyta Zielona Góra wypuściła rowerową mapę miasta i okolic. Można w niej poznać najciekawsze ścieżki w województwie oraz po stronie niemieckiej, mówi Hubert Małyszczyk.
4: Ten papier, który można wziąć, ale też można u nas na tą chwilę jeszcze zamówić, że go przywieziemy albo wyślemy. Warto u nas na mediach społecznościowych śledzić te informacje. To jest tak naprawdę zebranie w całość tych możliwości, jakie daje Zielona Góra, jeżeli chodzi o tą turystykę rowerową, no bo mamy piękne trasy, rzeczywiście bezpieczne dla rowerzystów. Chcieliśmy to ująć na jednym arkuszu. Mamy przede wszystkim też single tracki. To jest naprawdę świetna sprawa, świetna możliwość do spędzenia wolnego czasu. No i to jest oczywiście coś, co stworzyliśmy dla Zielonogórzan, ale też i z myślą o turystach, którzy do nas przyjeżdżają, bo też nie mamy się czego wstydzić. To też trzeba sobie jasno powiedzieć. Ale jedna jeszcze ważna rzecz. Ten arkusz to nie jest tylko Zielona Góra. Z drugiej strony pokazujemy południe województwa lubuskiego. Chcieliśmy trochę, nazwaliśmy to tak troszeczkę enigmatycznie okolice Zielonej Góry, ale chcieliśmy pokazać troszeczkę Zieloną Górę w szerszym kontekście, bo sporo się dzieje nie tylko w Zielonej Górze, sporo się dzieje w wielu lubuskich gminach i chcieliśmy też rozpocząć taką kolejną jakby, rozpocząć tak naprawdę dyskusję na ten temat tej spójności, tej sieci, pokazać troszeczkę Zieloną Górę w szerszym kontekście, no bo ludzie, którzy jeżdżą rowerami, czasami przemieszczają się dość szybko i na duże odległości, więc myślę, że to taka idea była słuszna.
5: A takich map nie ma? Czy jest deficyt jakiś, że postanowiliście stworzyć coś takiego?
4: No tak, tutaj by wychodziło na to, że niby taki prosty temat i tak bardzo się chwalimy tym, że zrobiliśmy coś, co właściwie jest, nie powinno przysparzać problemów. Jest trochę z tym problem, dlatego że część tras sprawdzaliśmy osobiście też jeżdżąc rowerem, nie tylko Zieloną Górę, bo Zieloną Górę dość dobrze znamy, ale też te okolice, dlatego że też pamiętajmy, sporo jest jakichś tras, które kiedyś zostały wyznaczone, wciąż gdzieś funkcjonują jako niby ścieżki rowerowe, szlaki rowerowe, czasami mogą być nieprzyjazne, czasami mogą być jakby nie nadawać się do takiej promocji. Sporo też się zmienia, tak? No, kiedyś mieliśmy mniejsze wymagania co do tras rowerowych. Dzisiaj, dlaczego tak dużo osób jeździ rowerami? Dlatego, że jest bardzo dużo bezpiecznych tras właśnie i czasami te trasy, które gdzieś przebiegają przez drogi publiczne, no nie zawsze warto je ujmować, więc no też staraliśmy się to jakoś tak rozsądnie ująć, ale no nie ma takiej jednej recepty na to. Każda gmina ma trochę inne oznakowania, każda gmina inaczej podchodzi do tej turystyki rowerowej. My tak trochę staramy się na to krytycznie patrzeć, czując w tym oczywiście szansę tych dyskusji szeroko rozumianych. My te mapy oczywiście też dostarczymy do większości gmin w naszym regionie. Trafią do wielu podmiotów, zrobiliśmy ich 10 tysięcy sztuk, więc jakby będziemy je teraz dystrybuować, chętnie też na siebie bierzemy tą dystrybucję. No ale ja nie powiedziałbym, że ta dyskusja jest zamknięta i zdaję sobie sprawę, że też wiele będzie uwag do tej mapy i jakby jesteśmy na to przygotowani. No, jakby wzięliśmy to na siebie, że tak powiem i myślę, że jeszcze będziemy kontynuować w przyszłości na pewno te działania.
5: Uwag w sensie, no trasy się zmieniają, zwłaszcza te leśne. Coś tam może wypaść, gdzieś jakieś roboty, ktoś coś postawi, nie wiadomo. To są tego typu zmiany?
4: Znaczy tego typu zmiany to powinny być tak naprawdę, jeżeli są jakieś okresowe zmiany przebiegów szlaków, jakieś to one powinny być przez gminy de facto, jakby gminy powinny o tym informować, powinny oznakowywać te zmiany, powinny pielęgnować to wszystko i jakby wydaje mi się, że tu pod tym kątem też się sporo zmieniło, bo jakby świadomość włodarzy gmin lubuskich na pewno jest już dużo, dużo wyższa niż 10 lat temu, kiedy to tak naprawdę turystyka rowerowa była traktowana jako coś takiego egzotycznego, tak? Mało kto jeździł na rowerze, jeszcze te kilkanaście lat temu naprawdę mało osób jeździło na rowerze. Dzisiaj jest to tak powszechny sposób przemieszczania się i to nie tylko turystycznego, ale też i ludzie jeżdżą do pracy. Jakby sami włodarze też jeżdżą rowerami, więc jakby co kiedyś też może było większym problemem. Więc zaczynamy inaczej do tego podchodzić, rozumieć to wszystko i jakby te takie bieżące oznakowania zmian, no to oczywiście jest coś, czego w takim mapie, w takim arkuszu nie będziemy ujmować, ale tak jak mówię, być może też znajdą się trasy, które trzeba będzie, nie wiem, w jakiś tam sposób przemodelować, usunąć, wytyczyć coś nowego. Być może ta mapa będzie jakimś przyczynkiem do tego, żeby połączyć jakąś sieć jednej gminy z drugą, bo z tym jest też zawsze problem, tak? I tu też się sporo zmieniło oczywiście, bo czasami się myśli, już rozmawia się między sobą, tak, że warto by było, nie wiem, zrobić 2 kilometry tej drogi, bo wtedy połączymy i stworzymy 50 kilometrów razem, tak? Ale być może to będzie ten przyczynek do tego, także tak jak mówię, pewnie dużo będzie takich jeszcze dyskusji nad tą mapą i być może też jakichś uwag krytycznych, ale to jakby wydaje mi się, że chyba jest też potrzebne.
5: A wy jako Wizyt Zielona Góra jakoś zgłaszacie swoje pomysły, swoje wątpliwości, zastrzeżenia do poszczególnych gmin, czy gdzieś na inny szczebel?
4: To znaczy, to też chciałbym, żeby jasno to wybrzmiało, my jesteśmy odpowiedzialni za promocję przede wszystkim Zielonej Góry, tak? Z racji tego, że jesteśmy 4-gwiazdkową informacją turystyczną, to udzielamy informacji o całym województwie i nawet o całym kraju, bo tak jest, mamy tą maksymalną ilość gwiazdek w kategoryzacji Polskiej Organizacji Turystycznej i jakby nie jest, niejako, żeby mieć te gwiazdki, to musimy być też przygotowani do tego, żeby informować o całym regionie. Ale nie jesteśmy na pewno od tego, żeby kształtować to, co się dzieje w województwie. Chcemy współpracować zarówno z Urzędem Marszałkowskim, z Loturem i robimy to. I to jest taki nasz wkład, ale to nie jest oczywiście nasza rola, żeby jakby komuś tam mówić, zrób to tak albo inaczej. Bardziej chodzi o pewną taką dyskusję. Mieliśmy możliwość po prostu przy projekcie, który realizujemy z miastem Kotbus, żeby taką mapę wydać i postanowiliśmy po prostu jeden arkusz na to przeznaczyć. Więc jakby to tyle, tak? Tutaj nie szukałbym jakiejś wielkiej naszej roli, jeżeli chodzi o takiej instytucji, która będzie nadzorowała to wszystko. Mam nadzieję, że jakimś takim małym elementem tego wszystkiego gdzieś tam możemy być i możemy... My też jako pracownicy staramy się jeździć rowerami, więc staramy się to też obserwować, ale żebyśmy mieli wyłączność na wiedzę tutaj w tym wszystkim, no to chyba nie do końca tak może być.
5: To pytanie indywidualne, ale zapytam, jakie miejsca takie rowerowe pan by polecił komuś z własnego doświadczenia?
4: Tak, tak. No to już jeżeli chodzi o Zieloną Górę, to rzeczywiście ta sieć jest świetna i to, co teraz nawet przy wydaniu tej mapy, tyle, ile byliśmy w stanie. My mamy kilka osób tutaj w pracy, nie jesteśmy w stanie też wszystkiego w sezonie turystycznym zrobić, ale staraliśmy się chociaż troszeczkę też przejechać tych tras i zobaczyć. Na pewno duże wrażenie zrobił na nas odcinek wału na rzece Odrze od Cigacic w stronę Zaboru. To z tymi wałami to jest zawsze tak, że niby wiemy, że można gdzieś tam przejechać, ale nie zawsze się decydujemy na to, żeby kogoś wysłać, bo a może gdzieś dziury będą, może kiedyś jakieś prace tam były, ale przejechaliśmy też no, tym rowerem, który tu stoi, to nie jest rower typowo jakiś, nie wiem, górski, ale bez problemu się tam przedostaliśmy, ale przepiękne krajobrazy, ta przyroda, która jest, no naprawdę świetna sprawa. Nad samą Odrą też Biała Góra, o której też sporo osób pewnie słyszało i wie, bo tam ścieżka przyrodnicza powstała w ostatnim czasie, to jest co mam okolice Dąbrowy, no jeden z naprawdę cudownych miejsc, no, wiele osób by powiedziało, to jest jedno z 5 najlepszych miejsc, które widziałem, naprawdę, jeżeli chodzi o widok, tak, z tej Białej Góry, cudowna skarpa nadodrzańska z pięknym widokiem na ujście Śląskiej Ochli i na rzekę Odrę, rzeczywiście cudowne miejsce. Jeżeli chodzi o województwo, to ja też bardzo lubię okolice Łęknicy, tam też jest taki szlak kolejowo-górniczy, mało znany, o dziwo mało znany, który kiedyś, tam też można pociągiem do Tuplic dojechać chociażby, to taka może wskazówka, można sobie na ten szlak wyjechać, tam nikogo praktycznie nie ma, on doprowadza do Parku Murzakowskiego, można tam te pętelki zrobić, więc ten szlak jak najbardziej. Oczywiście kolej na rower, no to już jakby jest produkt, który jest znany w całej Polsce, ale ta trasa kolejowa w powiecie nowosolskim, ona też pozwala na łączenie tych ścieżek, tych tras, tych naszych pętelek i często jak nawet wyprowadzamy tutaj z Zielonej Góry turystów, to mówimy, żeby korzystali z tamtej ścieżki, wrócili sobie już drugą stroną Odry. Tamte wały też sprawdziliśmy, one też są super, także no, jest trochę tych miejsc naprawdę.
5: Ale czy mamy trudne województwo, czy Zieloną Górę może i okolice, albo trasy, które są na mapie? O, w ten sposób zadam pytanie, czy one są trudne, czy ten poziom jest dosyć zróżnicowany? Pytam jako kolarz amator. Bardzo, bardzo, bardzo amatorski.
4: Na tym arkuszu, na tej stronie, gdzie jest pokazana Zielona Góra, są pokazane tak naprawdę drogi w dużej mierze asfaltowe, które są w mieście, bo jest ich bardzo dużo. I są pokazane drogi przeciwpożarowe, które są wyciągnięte poza centrum miasta, no bo jesteśmy otoczeni lasami, więc jakby te drogi, które są wytyczone jako drogi techniczne, one są w świetnym stanie i jakby no, nie powiedziałbym, że jest trudno w Zielonej Górze. Trudny jest powrót zawsze do Zielonej Góry, bo zawsze się wraca pod górę, więc jakby tutaj stąd z tym sobie nie wygramy. Chociaż można tak naprawdę jadąc sobie gdzieś z kierunku Sulechowa czy Nowej Soli wrócić pociągiem, co też polecam, bo koleje regionalne nie jakby umożliwiają jest taka możliwość, więc też czasami z tego korzystamy. Więc jakby powrót do Zielonej Góry tak, zawsze jest trudny, ale jeżeli chodzi o jakby skalę trudności w mieście, no to nie. No single tracki oczywiście mają zupełnie inny charakter, tak? Tutaj już trzeba uważać na korzenie, na drzewa. To już jest troszeczkę inna skala, chociaż oczywiście pewnie są takie single tracki jak w terenach górskich, jednak też są dla każdego, powiedzmy sobie szczerze. No ale tak, no jakby nawierzchnia jest na tyle dobra w Zielonej Górze i w najbliższych okolicach, że one nie przysparzają jakiejś wielkiej trudności dla kolarza amatora. No.
5: Chciałem jeszcze zapytać o Was. Wizyt Zielona Góra, czy jesteście takim typowym punktem informacyjnym, czy gdzieś wyłamujecie się poza definicję tej nazwy? Czym się zajmujecie tak naprawdę?
4: No chyba nie wiem, szczerze
5: mówiąc. Trudno powiedzieć, wszystkim trochę.
4: Trudno powiedzieć, tak, bo to jest tak, że właściwie nie wiemy, co nas czeka każdego dnia i jakby wielu rzeczy moglibyśmy nie dotykać. Wielu rzeczy też nie dotykamy, tak? No bo jakby też nie jesteśmy w stanie też fizycznie pewnych rzeczy zrobić, a później boli nas to, że na przykład mamy mapę rowerową i my byśmy chcieli wszystkie te trasy przejechać, żeby sprawdzić. To oczywiście moglibyśmy ją wydać, tą mapę i też nie robić tego, ale przy takich inicjatywach to widać, tak? Więc nie chcemy też wszystkim się zajmować, bo to byłby problem. To tak niejako, ta działalność promocyjna właściwie, która jest związana troszeczkę, przypisana do tej turystyki, no jakby ona jest, nieograniczone możliwości są, no to jakby tylko kwestie są finansowe, ale też i przede wszystkim czasu, tak, bo tutaj można różne rzeczy rzeczywiście podejmować. Nie wiem jak odpowiedzieć. My mamy oczywiście kontakt z informacjami turystycznymi w całym kraju i spotykamy się również w grudniu często na forum informacji turystycznych. Każda informacja troszeczkę inaczej działa, każda ma trochę inny zakres działalności. Każda troszeczkę pod siebie i pod swoje jakby potrzeby układa ten plan, no ale naprawdę nie da się powiedzieć, czym się dokładnie zajmujemy. No cały czas, oczywiście jest to szeroko rozumiana promocja, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym takim rdzeniu, czyli o obsłudze turystów, bo nas tu odwiedza no w ciągu roku no, na pewno kilkadziesiąt tysięcy osób odwiedza nas, zlecają nam tutaj biura podróży czy różne inne jakieś organizacje, kilkaset zleceń mam na usługi przewodnickie, więc jakby to też są rzeczy, tworzymy materiały sami, no to też zajmuje czas, no dużo jest takich, jeździmy na targi, obsługujemy 3 punkty, tak, no ten punkt w ratuszu, w którym jesteśmy, jest praktycznie zawsze otwarty, tak, dopiero teraz w listopadzie będziemy mieli pojedyncze jakieś dni, kiedy będziemy mieli zamknięte, ale te święta, które są w ciągu roku w tym ciepłym okresie, to wszystko jest otwarte, więc to trzeba też zapewnić, prawda, tą obsługę. No to jest trudne. Trudne odpowiedzenie na to pytanie.
5: Trudne, ale pan powiedział, że można was odwiedzać i właśnie to jest jedno z miejsc,

0: że tak naprawdę króciutko, może nawet hasłowo.
1: No, jest to winiarstwo, prawda? To też chciałoby się króciutko, ale trudno. No, można zakończyć na tym winiarstwo, ale zobaczmy, jak dużo jest imprez winiarskich, gdzie ta kultura winiarska jest pokazywana. I to jest naprawdę pokazywane jako coś, często goście, którzy nas odwiedzają, no, podziwiają, czy to miasteczko winiarskie tutaj podczas winobrania, czy piwnice winiarskie.
2: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
3: Młodzi mieszkańcy województwa lubuskiego mogą skorzystać z projektu Włącz Kompetencje, który ma pomóc w wejściu na rynek pracy. Uczestnicy mogą liczyć m.in. na doradztwo zawodowe, szkolenia oraz kursy zawodowe. O szczegółach opowiada Bogumiła Gibert-Pelc z Centrum Edukacji Pracy Młodzieży.
4: Jak co roku Lubuska Wojewódzka Komenda wychodzi z takim projektem. Rok temu też taki projekt realizowaliśmy. Jest on realizowany przez nas i współfinansowany jest ze środków Funduszu Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027. Celem projektu jest poprawa sytuacji osób młodych, którzy są w wieku 15-24 lata. I tutaj chodzi głównie o to, aby zwiększyć aktywność zawodową tych młodych ludzi, a także wesprzeć ich w zdobywaniu kwalifikacji, umiejętności, które są istotne na rynku pracy. Zakłada się tu w tym projekcie, aby realizacja przyczyniła się do zwiększenia szans tych młodych ludzi na zatrudnienie, co przełoży się na ich sytuację życiową, osobistą i materialną. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie młodych ludzi, których sytuacja życiowa, edukacyjna i zawodowa utrudnia wejścia na rynek. Wiadomo, że teraz rynek pracy jest bardzo wymagający, także zdobycie takich kompetencji, umiejętności, takich kursów.

do podjęcia jakichś właśnie kwalifikacji, a wiadomo, im wyższe kwalifikacje, tym bardziej pracodawca na nas spojrzy przychylnym okiem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Działania projektowe koncentrują się na zwiększeniu właśnie aktywności zawodowej uczestników, pomagają również dostosować ich potrzeby do rynku pracy oraz pomagają również ograniczyć bariery młodych ludzi. Wiadomo, młodzi ludzie mają jakieś takie czasami zahamowania, a także brak doświadczenia zawodowego albo niedopasowane kwalifikacje i wtedy również boją się na przykład pójść na takie spotkanie z pracodawcą, a to bardzo wzbogaci ich przyszłe CV i będzie, tak jak wcześniej wspomniałam, pracodawca na pewno spojrzy bardziej przychylnym okiem, że już ten człowiek ma jakiś certyfikat, ma jakieś doświadczenie, no i że na pewno sprawdzi się chociaż w jakimś stopniu w danym zawodzie. Może powiem teraz o grupie docelowej tego projektu. Grupą docelową są młodzi ludzie w wieku 15-17 lat, którzy przedwcześnie kończą naukę lub zaniedbują obowiązek szkolny. Również młodzi ludzie, którzy są objęci wsparciem OHP. Następną grupą jest grupa ludzi 18-24 lata. Są to osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne, które pozostają poza zatrudnieniem, poza edukacją i jakimkolwiek szkoleniem. Do tej grupy zakwalifikowane są osoby, które są bezrobotne, które poszukują pracy, absolwenci szkół i uczelni. Następną grupą są również osoby, które opuściły pieczę zastępczą, a także kobiety poniżej 25 roku życia wychowujące dziecko bądź dzieci. Czas realizacji projektu to jest od stycznia 2026 do 31 grudnia 2027, czyli czas projektu jest przewidziany na okres 2 lat. Obszar realizacji projektu jest to województwo lubuskie. Czyli jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to mamy centra regionów, Zieloną Górę, to proszę się zgłaszać do nas. Informacje mamy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Następnym regionem jest Gorzów Wielkopolski. Tutaj informacja jest w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim. Kolejnym regionem

0: są Żary, informacje można uzyskać w Młodzieżowym Centrum Kariery w Żarach oraz Międzyrzecz, informacje w Młodzieżowym Centrum Kariery w Międzyrzeczu. Również jeżeli ktoś chciałby jakąkolwiek uzyskać informację, jakikolwiek kontakt, może skontaktować się z naszymi doradcami zawodowymi w miejscowości dogodnej dla danego człowieka. My już odpowiednio przekierujemy. W projekcie są doradcy, pośrednicy, opiekunowie, także jeżeli chodziłoby o dojazd uczestnika do projektu bądź na dany kurs, to jak najbardziej będzie taka osoba również dowożona. Tutaj się nie będzie musiała martwić o to, że może nie przybędzie na daną godzinę, bądź będzie miała jakieś problemy, także tutaj nasz opiekun również będzie miał pod sobą takie osoby i będzie odpowiednio ta osoba koordynowana. Także chciałam jeszcze powiedzieć, że w ramach projektów mamy formy wsparcia takie jak właśnie doradztwo zawodowe, działania opiekuńczo-motywacyjne, pośrednictwo pracy, czyli po takim projekcie, bo jeżeli osoba przejdzie doradztwo zawodowe, przejdzie wszelkie kursy, o których w dalszej części powiem, jakie to mogą być kursy, to również pośrednik pracy później pomaga w znalezieniu zatrudnienia, pomagamy w napisaniu CV, listu motywacyjnego, także szereg działań i różnych całego planu, który mają nasze odpowiednie osoby, doradcy, pośrednicy, jest w pełni realizowany i później taka osoba może znaleźć zatrudnienie nawet w firmie, gdzie robiła taki kurs, bądź też poza taką firmą, a obszar rynku jest bogaty w oferty pracy, także tu myślę nie będzie jakiegoś większego problemu. Oprócz tego formą wsparcia są kursy komputerowe, które rozwijają umiejętności cyfrowe. Tutaj należy zaznaczyć, że jest ocena umiejętności cyfrowych. W razie potrzeby jest uzupełnienie poziomu kompetencji. Są również szkolenia społeczne, kursy zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji, a także wsparcie towarzyszące, o którym wcześniej wspomniałam, czyli zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie podczas zajęć, ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego wypadku oraz opieka nad dzieckiem do 7 roku życia dla uprawnionych uczestniczek, o czym wspomniałam na samym początku, czyli dla kobiety poniżej 25 roku życia, wychowującej dziecko lub dzieci. Rezultatem projektu będzie na pewno doprowadzenie do zatrudnienia określonej liczby uczestników. To jest głównym celem naszego projektu i to jest głównym zadaniem właśnie pośrednika pracy, czyli teraz doradcy do spraw zatrudnienia. Także ja akurat moją rolą w projekcie będzie właśnie to zadanie, aby później dla przyszłych uczestników, którzy ukończą dane kursy i zdobędą wszelkie kwalifikacje, będę pomagała w znalezieniu zatrudnienia. Dlatego też już działam w tym kierunku, podejmuję rozmowy z pracodawcami. Wiadomo, że wszystko będzie zależało od tego, jaki osoba będzie kończyła kurs i jakie będzie zdobywała kwalifikacje, ale tak jak wcześniej wspomniałam, już jestem rozeznana też również bardzo w rynku pracy i tutaj nie będzie jakiegoś większego problemu, abyśmy się udały do firm, w których dana osoba będzie chciała podjąć zatrudnienie. Również tutaj rezultatem projektu będą te podniesione oraz uzyskanie kwalifikacji przez tych uczestników. Wiadomo, że nie tylko ja będę pomagać w poszukiwaniu tego zatrudnienia, ale również osoba będzie mogła sama to wykorzystać, jeżeli ma już jakiegoś upatrzonego pracodawcę, bądź też sama będzie chciała na własną rękę szukać pracy, bądź będzie może chciała, niekoniecznie, ale może wyjechać za granicę. Również takie kwalifikacje się też danej osobie przydadzą. Między innymi również rezultatem projektu będą uzyskanie niezbitych umiejętności do funkcjonowania na tym rynku pracy. Chciałam zaznaczyć, że głównym celem tutaj projektu będą wyniki mierzone w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Co to oznacza? Oznacza to, że przez osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, kończąc dany kurs, dany projekt, czyli zakończając wszelkie kursy, kończy projekt, my mamy jako pośrednik pracy, ja mam 4 tygodnie na znalezienie zatrudnienia dla danej osoby, aby projekt został w pełni zrealizowany. Jeżeli przekroczy to 4 tygodnie, nie będzie to wliczane do statystyk projektu. Wiadomo, będzie oczywiście fajnie, jak ta osoba znajdzie to zatrudnienie, ale moim zadaniem głównie będzie, żeby to w okresie tych 4 tygodni, żeby to się również wliczyło do projektu. Chciałam zaznaczyć, że udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Także jak najbardziej zapraszam do nas, do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Chłopców Pracy w celu uzyskania większych informacji. Może jeszcze wspomnę o tym, w poprzednich latach jakie były kursy. My się dostosowujemy do uczestnika. Jeżeli ktoś powie, że sobie życzy, nie wiem, kurs robienia kitek, to my taki kurs zrealizujemy. Kurs, żeby być mistrzem w układaniu puzli, my taki projekt zrealizujemy. Znajdziemy odpowiedniego pracodawcę, który będzie z nami współpracował i będziemy kształcić daną osobę w tym kierunku. W poprzednich latach były kursy szkolenia, na przykład kurs stylizacji paznokci, kurs gromera, kurs tatuażu, barbera, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kurs kwalifikowany pierwszej pomocy, kurs prawa jazdy, operator wózka podnośnikowego, operator koparko-ładowarki, kucharz, również kurs cukiernika, kurs kelnera, autodetailing, kurs na pracownika kadr, spawanie balach i rur z spoinami, ABC fotografii, również kurs opiekuna osób starszych z elementami masażu. To się bardzo cieszyło dużym powodzeniem. Zresztą inne tak samo. I obsługa na przykład sprzętów pomiarowych, makijaż ze stylizacją rzęs, ceramika. Myślę, że możliwe, że o jakimś jeszcze zapomniałam. Kurs piekarza, kurs trenera personalnego, kurs mechaniki samochodowej, operator koparko-ładowarek, fryzjer, kursy komputerowe, kursy społeczne. No, kursów jest bardzo, bardzo dużo. My podchodzimy do młodych ludzi naprawdę z otwartością i to, co młodzi ludzie będą nam proponować, my to będziemy realizować, także będziemy spełniać ich marzenia. No i myślę, że uda nam się również znaleźć później na finał zatrudnienie w danym kursie, w którym młodzi ludzie będą kończyć swoje kwalifikacje. Także z chęcią zapraszamy na ulicę Zamychowa 1. Można kontaktować się z koordynatorem. Numer telefonu 068 328 48 82. Ale jeżeli taka osoba przybędzie do nas do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy, bądź zadzwoni, bądź przybędzie osobiście, na pewno zostanie skierowana i otoczona opieką już z odpowiednimi ludźmi i będzie już dalej kierowana.
1: Stolarka drzwiowa, a może renowacja wanny? Uważaj, co podpisujesz. W naszym regionie można natknąć się na podejrzanego przedsiębiorcę. Jest to oczywiście oszustwo, opowiada rzecznik konsumentów Marta Petelska-Brodzińska.
2: Tak, te zgłoszenia pojawiają się regularnie, dlatego ja tutaj chcę wszystkich konsumentów ostrzec i od razu powiem, że ja nie mam na celu wprowadzenia kogoś w stan paranoi, że on ma po prostu wszystkiego panicznie się bać i wszędzie po prostu szukać czegoś podejrzanego, tylko żeby miał taki w sobie zmysł ostrożności, takiego instynktu samozachowawczego. Czyli w sytuacji, kiedy na przykład widzimy gdzieś tam ulotkę włożoną w drzwi, że jest oferowana wymiana stolarki drzwiowej, czyli po prostu wymiana drzwi, na przykład dofinansowana ze spółdzielni mieszkaniowej, co również sobie weryfikowałam, czy administracja domów mieszkalnych, właściciele tychże spółdzielni, czy tychże administracji domów nie mają o tym, powiem kolokwialnie, zielonego pojęcia. Więc ktoś bezpodstawnie jakby powołuje się na jakieś dofinansowanie. Co najważniejsze, nie są podawane nigdzie dane identyfikujące tego człowieka. Czyli nie mamy imienia, nazwiska, NIP-u, czyli nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta osoba prowadzi działalność gospodarczą. Jest tylko podana parawka, czyli tak naprawdę jest parawka podpisu zamieszczona i numer telefonu kontaktowy. I osoby, jakby konsumenci zgadzają się na tą wymianę stolarki drzwiowej. Ta osoba wtedy przyjeżdża, podpisują, nie wiem, czy to można nazwać umową, kartkę.
3: W takim prawnym
2: podpisują pewnego rodzaju dokument, tak to dookreślmy, na których nie ma za wielu danych identyfikujących i na których jest napisana, że jest pobierana zaliczka w wysokości 5000 zł. Po czym ta osoba pobiera tą zaliczkę i od tej chwili kontakt zanika. Ja się próbowałam kontaktować pod ten numer telefonu, bo niestety z perspektywy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów to wygląda tak, żebyśmy my mogli skierować jakiekolwiek pismo, to musi być przedsiębiorca, który jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
3: Z określonym adresem,
2: z siedzibą. Jeżeli nie mam takich danych, no to powiem brutalnie, no nie mam człowieka, do którego mogę skierować pismo.
4: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
1: O historii miasta i historii winiarstwa opowiada Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia. Materiał Krystiana Machalicy.
5: Szymon Płóciennik, Fundacja Tłocznia w studiu Radia SK. Dzień dobry, Szymonie.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Dlaczego w ogóle Tłocznia? Co to ma znaczyć?
6: Tłocznia od tłoczni pomysłów. Zastanawialiśmy się kilka lat temu, bo fundacja powstała w 2020 roku, jaka powinna być nazwa, i przeróżne pomysły przychodziły nam do głowy. No i w końcu rzuciłem taki pomysł, a może tłocznia od tłoczni pomysłów. Wpadają różne pomysły, mielimy je i wypadają te najlepsze. Tak nam się przynajmniej wydaje, tak chcemy działać. No i tłocznia pomysłów, no nie, to zbyt skomplikowane, ale sama tłocznia jak najbardziej, i to ma różne skojarzenia, bo i tłocznia winiarska, przecież to jest miejsce, gdzie w prasach winiarskich tłoczy się wino, wrzuca się winogrona, no i wylatuje ten gęsty sok, moszcz. No a druga rzecz właśnie, że tłocznia tych pomysłów. Robimy burzę mózgów, wiele różnych takich planów działania wpada, no i wylatuje już realizacja, czyli te imprezy, książki, różne rzeczy, które realizujemy.
5: O tych rzeczach za chwilę porozmawiamy. Celem fundacji, co zresztą jest napisane na waszej stronie internetowej, jest, tu cytat, promocja, no niedosłowny, promocja czy propaganda historii Zielonej Góry, w tym jej winiarskie tradycje, i przyświeca wam idea miasta ogrodu. To na waszej stronie. Co się za tym kryje, tak po ludzku?
6: No mam nadzieję, że za dużo takiej negatywnej propagandy nie robimy, ale faktycznie propagowanie tej historii Zielonej Góry ze szczególnym uwzględnieniem tradycji winiarskich, bo nam historia Zielonej Góry jest bardzo bliska. Zielonej Góry i regionu też tych okolic, tych miejscowości. Ale to są naprawdę bardzo różne pola aktywności. No, chociażby Bartek Gruszka, który jest prezesem, jest archeologiem. No i ma na swoim koncie rzeczywiście sporo dokonań, chociażby tutaj w Zielonej Górze badał dawne cmentarze razem ze Sławomirem Kałagatę, pierwszy zielonogórski cmentarz Świętego Jana, tam takie dość spektakularne odkrycie masowego grobu, później rekonstrukcja twarzy i opracowanie książkowe. No, ja piszę o historii Zielonej Góry w gazecie, zajmuję się dziennikarstwem, jest Kinga Kowalewska-Koziarska, która z kolei jest winiarką, czyli to winiarstwo ma we krwi, ale my jesteśmy głównie kojarzeni z winiarstwem, chociaż zajmujemy się szeroko rozumianą historią Zielonej Góry. To naprawdę są te przeróżne obszary, które mogą interesować i zielonogórzan, i turystów. Robiliśmy spacery chociażby śladem atelier fotograficznych. Bartek też wydał książkę na ten temat, spacery śladem dawnych zielonogórskich cmentarzy, ale to są też takie wędrówki po poszczególnych ulicach czy dzielnicach Zielonej Góry. Mieliśmy kiedyś taki spacer po osiedlu Pomorskim, zanim tam powstały bloki czy wieżowce z wielkiej płyty. No, ale faktycznie to nasze największe wydarzenia, które robimy, chyba są związane z winiarstwem. Dni Otwartych Piwnic Winiarskich, czy Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic, kiedy otwieramy, no już teraz ponad 30 historycznych piwnic, tam się prezentują winnice, no i przyjeżdżają goście z całej Polski, ale nie tylko, również z Europy i nawet ze świata. Ale takim jeszcze wydarzeniem od kilku lat, które się już wpisało chyba w ten kalendarz kulturalny Zielonej Góry, a nie, to nie jest związane z winem, to jest Wieża Braniborska, weekendy otwarte Wieży Braniborskiej. Przed nami właśnie jeszcze jeden weekend, ostatni już w tym roku, no i szykujemy też dla gości sporo niespodzianek, między innymi nową aranżację tej przestrzeni w wieży.
5: Opowiedzmy o spacerach. Spacerujecie po Zielonej Górze różnymi śladami. Czy to są zielonogórzanie, czy obserwujecie turystów również spoza miasta, spoza regionu?
6: No właśnie, to jest dobre pytanie, bo część wydarzeń się koncentruje na mieszkańcach Zielonej Góry i tak jak weekendy otwarte w Wieży Braniborskiej, tam zdecydowana większość tych uczestników to są zielonogórzanie i to jest naturalne, bo oni chcą poznać Wieżę Braniborską, która przez wiele lat była niedostępna. Teraz jest otwierana jedynie raz na jakiś czas. Ale jeśli chodzi o spacery, to zależy, kiedy się odbywają, bo spacery winobraniowe przyciągają głównie turystów, a jeśli mieszkańców, to zazwyczaj takich, którzy przychodzą właśnie na te wycieczki ze swoimi gośćmi, z rodziną, ze znajomymi, którzy właśnie na winobranie przyjeżdżają z różnych województw, z różnych miast. W ciągu roku też takie spacery się odbywają i one jednak głównie przyciągają mieszkańców, to jest takie połączenie. Coś dla miejscowych, coś dla przyjezdnych i zawsze się staramy tak opowiadać, żeby każdy, kto nie zna Zielonej Góry, mógł się na takim spacerze odnaleźć. Ale wiadomo, też inaczej się oprowadza grupę, która już Zieloną Górę zna, a inaczej taką, która jest pierwszy raz w naszym mieście. Jednak kiedy są tylko zielonogórzanie, to staramy się bardziej wchodzić w takie niuanse, których być może nie ma, kiedy są przyjezdni, no bo oni nic zupełnie nie wiedzą o mieście i chodzi o to, żeby po takim spacerze, po 2 godzinach mieli już coś wiedzieli od A do Z. Może niekoniecznie wszystkie szczegóły, ale te takie najważniejsze rzeczy w pigułce.
5: Wyobraź sobie, że masz jakąś dalszą rodzinę i chcesz jej pokazać Zieloną Górę. Macie kilka godzin, powiedzmy, takie jedno popołudnie. Które miejsce, czy które miejsca byś pokazał w pierwszej kolejności?
6: No na pewno to będzie trochę zabawne, bo oczywiście takie oczywiste oczywistości typu deptak w Zielonej Górze, no ale to musi być, no nie da się nie pokazać tej naszej starówki, która jest urokliwa. No Zielona Góra miała to szczęście, że nie została prawie w ogóle zniszczona w czasie wojny, jedynie kilka takich okazałych kamienic spłonęło, ale no większość tej zabudowy jednak na deptaku to są kamienice mniej więcej z przełomu XIX-XX wieku, takie w pastelowym kolorze kamieniczki, które budzą zainteresowanie i jeden z najdłuższych deptaków w Polsce, kilka krzyżujących się ze sobą uliczek. No oczywiście ulica pod Filarami, jest później Stary Rynek, to taka wielkomiejska ulica Żeromskiego i Aleją Niepodległości, aż pod pomnik winiarki Emmy i pod kino Newa. No ale też zabrałbym na te takie uliczki, które biegną wzdłuż dawnych murów miejskich. On w takim łuku można sobie wyobrazić, którędy te, jak te mury były zlokalizowane. To jest chociażby taka uliczka, która biegnie od ulicy pod Filarami aż w stronę Sobieskiego. Tam przy ulicy Jedności 5 jest też zachowany dawny fragment murów miejskich, na którym rodzina Fersterów później zbudowała swój dom, który stoi do dziś. No a też taka uliczka biegnie od ulicy pod Filarami w stronę wieży głodowej, tej dawnej wieży łaziennej, od łaźni miejskiej, która się w pobliżu znajdowała. Z pewnością zabrałbym też, żeby rodzina zobaczyła bardziej okazały ten fragment murów przy Placu Powstańców Wielkopolskich, tam gdzie dzisiaj jest kuria diecezjalna, ale historycznie było więzienie. No i tu też opowieść o procesach zielonogórskich czarownic. W drugiej połowie XVII wieku ponad 20 kobiet i z Zielonej Góry i z okolicznych wiosek zostało skazanych na śmierć. No i właśnie w celach tego więzienia, w piwnicach one były przetrzymywane, też torturowane. Tragiczna historia, no wiele miast ówczesnej Europy nie tylko mierzyło się z takimi procesami, no ale obowiązkowym punktem byłaby oczywiście sala szeptów. Mamy to szczęście, że jako Fundacja Tłocznia dzierżawimy ją od miasta, no i już szykujemy się na winobranie, kiedy tam codziennie, może nie codziennie, ale w wiele winobraniowych dni będą się odbywały degustacje komentowane. No i to faktycznie, zawsze zabieramy naszych gości, staramy się do sali szeptów, bo to jest taka nasza perełka. Udało się w ostatnich kilku latach przekonać miasto do przeprowadzenia kilku remontów i od takiej na zdjęciach pokazujemy, jak jeszcze kilka lat temu ta piwnica wyglądała, a jak wygląda dzisiaj. No dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że to jest historyczna piwnica winiarska położona w centrum Zielonej Góry. Ma mniej więcej 170 lat. Tam była jedna z największych wytwórni wina i przetwórstwa owocowego w Zielonej Górze. Takiego winiarza Eduarda Zajdla. On ma 40 metrów długości, 6 szerokości, ceglane ściany i podczas różnych spotkań, nie tylko winiarskich, ale też kulturalnych, spokojnie ponad 100 osób tam się mieści. Nawet tam są organizowane takie spotkania dla seniorów, zielonogórskie szeptanki i tam grubo ponad 200 seniorów uczestniczy. Ostatnio były takie warsztaty garcarskie, bardzo ciekawe, seniorzy tworzyli ceramikę, ale też tańce, śpiewy i gitara, no naprawdę sporo się działo. Gdyby była otwarta wieża Braniborska, to jest to
5: kolejny punkt.
6: Nie rada gratka, tak? W ogóle te wzgórza, które otaczają Zieloną Górę, no i a gdyby wieża Braniborska była zamknięta, to na pewno okolice Alei Słowackiego. Tam to też się udało, zgłosiliśmy takie zadanie kilka lat temu do Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Prawie 3000 osób zagłosowało, no i powstał w zeszłym roku taki taras widokowy na tyłach DPS-u przy Alei Słowackiego z taką niewielką miejską winnicą. Piękne widoki się stamtąd rozpościerają i ten taras jest otwarty 24 godziny na dobę. Przy idealnej pogodzie można zobaczyć Śnieżkę. Są tam dwie lornetki, ale warto mieć też własną. I jeśli uda nam się, to faktycznie można zaraz tych karkonoszy dostrzec. No a jeśli nie, to piękne widoki kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Zielonej Góry. W nocy widać chociażby światła Kożuchowa, światła Nowej Soli, a w dzień Doliny Śląskiej Ochli, część wzgórz dalkowskich, widać chociażby kościółek w Zatoniu. No a Zatonie to w ogóle inny temat, no to nie tylko ja, ale bardzo wielu Zielonogórzan zaprasza tam swoich gości. Ruiny Pałacu Księżnej Doroty, Park Książęcy, o każdej porze tak naprawdę roku. Jest tam pięknie, a szczególnie warto wczesną wiosną, kiedy kwitnie czosnek niedźwiedzi, jest taki delikatny zapach, rozchodzi się w okolicach pałacu, bo to jest jedno z największych takich siedlisk w okolicy Zielonej Góry, czosnku niedźwiedziego. A drugim takim siedliskiem, to też miejsce warte poznania, jest park przy pałacu w Zaborze, niedawno zrewitalizowany. I tym sposobem już z Zielonej Góry wyszliśmy do Zaboru. No a jak Zabór, to te okoliczne winnice, no można było sporo. Ale że ta rodzina przyjeżdża tylko na kilka godzin, to już skończymy wędrówkę.
5: No właśnie, bo tych miejsc w Zielonej Górze, które są zaopiekowane, jest bardzo dużo. Wspomniałeś o wieży Braniborskiej. Koło wieży Braniborskiej i byłem na jednym ze spacerów organizowanych przez Fundację Tłocznia. Ty byłeś gospodarzem. Bardzo polecam tego typu spacery. Tam przy tej wieży jest sporo roślinności, zaniedbany taki teren, który kiedyś był chyba terenem takim quasi-koncertowym, quasi-restauracyjnym. Opowiedz proszę o tym miejscu i też podbuduję moje pytanie, czy takich zaniedbanych miejsc w Zielonej Górze, które wymagają jakiejś renowacji, które mają potencjał turystyczny, jest sporo cały czas.
6: Tak, no akurat wieża Braniborska to jest taki bardzo ciekawy przykład miejsca, które było popularne, ale miejsca poza centrum Zielonej Góry, które było bardzo popularne i przed wojną w Greenbergu, i w tej polskiej Zielonej Górze, bo
5: PRL-owskiej już, tak?
6: Tak, jak porozmawiamy z naszymi dziadkami, czy rodzicami ze starszymi, no to oni powiedzą, że tam spędzali czas. Tej kawiarni już nie ma, restauracji od 50 lat, ale to w latach chociażby 60., 70., bo jedno z najpopularniejszych miejsc w Zielonej Górze, gdzie ludzie chodzili na randki, na potańcówki, spotykali się. Później faktycznie ta restauracja zaczęła się cieszyć złą sławą i tam nawet doszło do morderstwa, ale to już była końcówka. Wcześniej to było naprawdę miejsce, gdzie można było spokojnie wybrać się z dziewczyną na randkę i nie było ryzyka, że po tym spotkaniu da kosza. Widok z wieży, mimo że to tylko 18 metrów, nie trzeba się wspinać nie wiadomo jak wysoko, to wieża jest położona na jednym z najwyższych wzniesień w Zielonej Górze i faktycznie rozpościera się piękny widok. Przed nami na horyzoncie widać wieżowce, które są na tym wzniesieniu takim przy ulicy Ptasiej. Zaraz widzimy Park Piastowski, to nowe takie osiedle przy ulicy Czesława Niemena, kościół franciszkanów przy ulicy Kilińskiego, no sporo miejsc, ale faktycznie tam na tym terenie zielonym zabawa trwała bardzo długo, bo o ile sama wieża, ta kawiarnia czy restauracja w wieży mogła pomieścić niewiele osób, to właściciele czy dzierżawcy wykorzystywali ten teren zielony dookoła, bo tam nawet były takie szacunki, że może korzystać z tego terenu rekreacyjnego 400 osób.
4: SK Zielona Góra.
3: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa m.in. Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quebo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
7: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
3: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
8: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
9: Jak miło, kopę lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
8: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u Ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o Twoją karierę muzyczną?
9: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu, też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
8: A co się zmieniło w takim razie?
9: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
8: A jak zmieniło się w takim razie Twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
9: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
8: A czego słuchasz na co dzień?
9: Na co dzień.
8: Właśnie taki old school, to była Abba?
9: też. Dancing Queen, wiesz, o co chodzi?
10: No, hymny.
9: Ale popu, popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
8: Oczywiście, to też klasyk.
9: No,
8: same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
9: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak... Co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale no na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
8: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo. Szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
9: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
8: A cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
9: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
8: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
9: Wiersze.
8: Jak to się wszystko zaczęło?
9: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
8: Ten przedział?
9: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
8: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
9: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
8: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie, tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie. W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice. Wspomniałaś przed chwilą o tym.
9: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
8: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
9: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
8: O. No. A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
9: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze, to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać za Anastazję Maciąg. Z Anastazją Maciąg w zasadzie. A potem Dody i już dalej poszło.
8: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów. 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
9: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
8: Słuchaj, jeżeli w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
9: Oby tak było, bo właśnie nie wiem, jakoś tak mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no, myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
8: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
9: Dody. No to zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
8: Krążą legendy, tak.
9: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. Ona, cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie, czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie, czego chce i wie, do kogo chce trafić, wie, o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
8: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Akwaria.
9: Tak.
8: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
9: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, Ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
8: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
9: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
8: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
9: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
8: Czyli jednak brzmienie Wena.
9: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
8: No to pasowało.
9: No tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
8: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
9: Nie, takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle w to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
3: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
10: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu, do kochającej cię osoby.
3: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
10: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące i w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
3: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się historia, wydarzyło. Tak, powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
10: No, słuchajcie, tak było. Faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst...
3: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
10: Pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
3: Serce zabiło moc.
10: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
3: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
10: Tak jest.
3: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
10: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
3: Aha, myślałem,
10: mamy ustawioną. Nie,
3: że
10: to
3: tak
10: nie było,
3: specjalnie,
10: to nie
3: że
10: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
3: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć w sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
10: Szczerze po prostu to zrobić. Jakby
3: nie tutaj czekać,
10: Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z no, z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
3: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
10: Tak.
3: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady? Nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
10: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
3: trzeba skonsultować.
10: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
3: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
10: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
3: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oscar Sims, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
8: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
11: Wiesz co? Na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
8: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
11: Tak.
8: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
11: Okay, to moje też, no okay, to trzeba dobrze, być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie?
8: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
11: Dużo. Dużo. Ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka Chcesz z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać. Jest ich sporo. Nie skłamię ci, jak powiem, że 50.
8: Mhm. No. Sporo, spokojnie. 3 płyty można by było z tego
11: ale
8: złożyć.
11: Ale będzie selekcja będzie. Będą tylko perełki.
8: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
11: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguję na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była
9: chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaję, bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie.
8: Mhm. To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
9: Na pewno nad pewnością siebie. Nad pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc tak. Tam pokażę swoje siły.
8: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
9: on
8: na temat tej piosenki.
9: Tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
8: Oczywiście, że tak.
9: Ja totalnie tego nie neguję. Jakie było pytanie?
8: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Must Be The Music?
9: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
8: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
9: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
8: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
9: A to zobaczymy, co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
8: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
9: Wiesz co, na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc no po polsku w skrócie.
8: A co chciałabyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
9: Na pewno tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
8: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
9: No też nie samemu, z partnerem. Jak do
8: no to
9: tego
8: bez wiesz? Rodziców, to bez rodziców.
9: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
8: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
9: Wiesz co, czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskryć.
8: Jakiś zgrzyt tak, czasami tak, możesz tak. pojawić. Mhm.
9: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
8: Czyli
9: tak,
8: życie nie. prywatne jest życiem prywatnym, tak. życie zawodowe jest życiem
9: tak,
8: zawodowym.
9: Tak, tak.
8: Pełna higiena zachowana. Tak. Tak jak należy.
9: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać. Taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
8: Dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi? Być może tego debiutanckiego Longplaya.
9: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny. Być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem. Mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.

0: Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
1: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Eskowej Jawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
2: Cześć, cześć. Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
3: Wielkie pozdrowienia dla niego od
2: Wielkie
3: razu, bo wiem, że słucha.
2: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka. Minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
3: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
2: Człowiek prokrastynacji.
3: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
2: Okay.
3: Że ja chciałbym.
2: Ale to jest presja jakaś.
3: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
2: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
3: Nie,
2: to nie ma czegoś
3: jakby,
2: tego.
3: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
2: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
3: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Tak? Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
2: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
3: Bardzo, ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
2: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą.
3: Nie
2: wiem, na przykład, nie bój się, na przykład Nic nie zostawię za sterem, albo Tercet wcześniej i tak dalej. Były takie projekty. były. Albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką

0: wdzięczność i fajnie, że były.
1: To na pewno, bo to jest droga i ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie, więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy i dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne, używam tego słowa płytkie i się nie boję i tak powiem jeszcze raz po prostu.
0: Wow, rzadkie to jest.
1: Ale
0: wiesz?
1: Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem, nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było... Żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi. Bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie. I dlatego też tak się wszystko to różniło. To był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
0: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem? Jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek? Że pamiętasz siebie
1: młodego?
0: Ja jestem
1: z tego samego roku, co ten numer wyszedł. Więc no ja nie mam żadnych. Ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
0: Tak.
1: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
0: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
1: tak,
0: i wszystko się...
1: Jak
0: do tego doszło? Powiedz mi, Agie, jak to zrobiłeś?
1: Manifestacja.
0: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
1: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
0: Okay.
1: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
0: To prawda,
1: a teraz
0: to prawda.
1: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
0: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
1: Skupienie.
0: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
1: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście, coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
0: Tak.
1: No to jest absurd.
0: No i byłeś tam
1: no
0: i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
1: No z tymi wiadomościami to nawet nie wiem ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Ale tak,
0: no
1: a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. Tak. I jest jeden film, który przedstawia cały set i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
0: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
1: całość
0: będzie.
1: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako one shot wyszło, więc nic straconego.
0: Nic
1: tak?
0: straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie UAG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, You Did It, ale też You Robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat nieco inny niż ten poprzedni.
1: Myślę, że w taką po prostu, bo no jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
0: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie, taki masterplan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
1: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
0: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
1: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
0: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
1: Na zamknięciu prawie. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
0: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku, w Smaku Słów, nie pojawia się nabicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
1: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
0: Okay,
1: Imperator.
0: No. Co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet nie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
1: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
0: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach Weskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
2: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
0: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
3: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
4: Tak.
3: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
4: Zobaczymy.
3: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
4: Tak. Głównie prywatnie.
3: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
4: Tak, to się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
3: Okej.
4: Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
3: Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
4: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
3: Okej. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
4: No ewidentnie wychodzę z depresji, to pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia dziecko.
3: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
4: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
3: Okej.
4: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
3: Okej, no to jest piękna historia.
4: To jest mój Cloud 9.
3: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
4: Mroczne.
3: Mroczne?
4: Tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
3: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
4: Zdecydowanie.
3: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na, chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają? Bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
4: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
3: Okej, czyli to w ten sposób to działa.
4: Tak.
3: Okej.
4: Tak. Nie no, kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
3: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
4: Tak.
3: Okay.
4: Zdecydowanie. Myślę, że tak za miesiąc może trochę... Radziej, ale tak, myślę, że tak.
3: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
4: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
3: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. I co przed nami.
4: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mm-hmm. Niż mamy ze dwa projekty już.
3: Okej.
4: Okay. Może nawet więcej.
3: Okej, okay, no to jest...
4: Wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
3: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
4: Tak.
3: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
4: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
3: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
4: się za tajemnicy jeszcze.
3: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
4: Totalnie nie.
3: Okej.
4: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Mm-hmm. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
3: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
4: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
3: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
4: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
3: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść, poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
4: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
3: Zacząłem to robić,
4: bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no, było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no, rodziło się to w bólach.
3: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli? To znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
4: Miałem nauczyciela, tak.
3: Okej. Okay.
4: Tak, tak, okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje tego 3D online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mm-hmm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tak tego jest. Flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
3: Tymi ręcoma. Tak. Gets pokazuje ręce.
4: Wykonane, wiesz, w środowisku no, Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
3: tak jest.
4: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
3: Okej. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Getzowi cały dzień?
4: O, coś tam znowu szczeka Burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co? Humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
3: Okej, że mu nie pasuje outfit.
4: I zaczyna jęczeć.
3: Okej, no czyli to...
4: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
3: No proste.
4: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
3: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
4: ma swój gust.
3: Ma swój gust, to mi się
4: coś
3: podoba.
4: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
3: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
4: Nie mam pojęcia.
3: Czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz?
4: Nie.
3: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemo na Fide, no, jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim wicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie?
4: I tak nie, wyszło. Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
3: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
4: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
3: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
4: wiesz
3: w końcu
4: co,
3: pewien.
4: FL Studio był tym takim pierwszym, pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku, przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam.
3: Okay.
4: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
3: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
5: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony.

0: Radio SK.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: muzyką się żyje.
1: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
2: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
1: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu Łezka. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Inni, chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

Oh, gnarly Major League DJs to Wasted Vest. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: man, don't put the blame on me.
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło, z tego co sprawdziłem. W Parmie 22 stopnie, do tego słoneczko. Fajnie, idealnie, jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears, Give Me More. 27 minut przed 10:00. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata w tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas, Zielona Góra, Park Handlowy Sulechowska, ulica Sulechowska 36. Doktor Materas, teraz twój sen w stylu italiano.
11: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10 sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gliwice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
6: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
5: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
6: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
5: W pierwszej połowie 2027 roku.
6: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Świebodzinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
9: I po reklamie.
10: Zielona Góra na czasie.
11: Aleksandra Kanoniak, cześć w niedzielę. Jeszcze dziś koncertowo w Planetarium. Wenus, Renata Przemyk i koncert właśnie Babę zesłał Bóg. Dziś od godziny 19. Warto również dodać, że 17 października w Auli UZ-u przy ulicy Podgórnej finał konkursu ogólnopolskiego przeglądu piosenki Włóczęga. Całość od godziny 10. Pozdrawiam.
12: Muzyką się żyje.
13: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać się nie trzeba. W scenie gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raye, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
14: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
15: A ulubione śniadanie?
14: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
13: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonania z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej new trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania U otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.

0: promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas dnia otwartego uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiemy, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: promocja.
1: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materacy marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas, Zielona Góra, Park Handlowy Sulechowska, ulica Sulechowska 36. Doktor Materas, teraz twój sen w stylu Italiano!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
21: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
20: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za to minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre i ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Fonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Fonix Ból Uszu Max?
11: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas, Zielona Góra, Park Handlowy Sulechowska, ulica Sulechowska 36. Doktor Materas, teraz twój sen w stylu italiano.
16: I po reklamie.

0: questo Taylor Swift e Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na sk.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
6: Halloween? Ty ogarniasz przebranie? Resztę ogarnia Hades. Sobota, 31 października, Zielona Góra. Bufet, słodki stół, dwóch DJ-ów do trzeciej, konkurs przebrań. Bilet 129 zł, tylko do 11 października, potem cena rośnie. Bilety park79.pl, / Halloween.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Zielona Góra na czasie.
14: Aleksandra Karoniak, cześć po raz kolejny i znów sprawdzamy, co będzie działo się w naszym regionie w najbliższym czasie. Abba i inni symfonicznie 20 października w Auli UZ-u, w tym samym miejscu 22 z Kolim od godziny 18.30, a 23 Mamma Mia. Poza tym stand-upowo również w regionie Martyna Podwysocka 23 w piwnicy Teatru Cztery Kąty.
15: Muzyką się żyje.
16: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 7:30 Hanczo. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hanczo wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
17: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
18: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
16: Nowość od Malika i Hanczo zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Eska. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit itp. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon maraton na imprezki? Zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej Eska Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Jungle Osia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is Sosada, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba na trzecim miejscu. Wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy gramy Eska Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia Eska. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znamy i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak. Da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: Radio SK. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
13: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
14: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
13: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
14: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
13: W pierwszej połowie 2027 roku.
14: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: To Neptunica i What If w FST. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem, no.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy
0: no
1: teraz.
0: Nie, no teraz, zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepos, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają Twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie Twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w Twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to Twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Świebodzinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: By ktoś powiedział pyszne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac, Zielona Góra, Park Handlowy Sulechowska, ulica Sulechowska 36. Doktor Materac, teraz twój sen w stylu italiano.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla Was taki specjalny program z nowościami, bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek. Po 23 zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
16: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
15: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
17: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
18: A ulubione śniadanie?
17: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
15: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu? Będzie odpoczywać. No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze, przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: ale robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas, Zielona Góra, Park Handlowy Sulechowska, ulica Sulechowska 36. Doktor Materas, teraz twój sen w stylu italiano.
8: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto to i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
12: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
11: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
12: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
11: W pierwszej połowie 2027 roku.
12: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
4: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
3: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
4: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
3: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
3: No, Hisense Media Expert to ma sens.
13: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: I po reklamie.
4: SK.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat, grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak, hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia, moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia, niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład w Stanach i cicho sza.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
5: 15 zł.
4: Lepiej.
5: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
4: Z kuponami?
5: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas dnia otwartego uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Halloween? Ty ogarniasz przebranie? Resztę ogarnia Hades. Sobota, 31 października, Zielona Góra. Bufet, słodki stół, dwóch DJ-ów do trzeciej, konkurs przebrań. Bilet 129 zł, tylko do 11 października, potem cena rośnie. Bilety park79.pl/Halloween.
13: I po reklamie.
14: Zielona Góra na czasie.
15: Aleksandra Kanoniak po raz kolejny. Cześć. Co w tym tygodniu w Cinema City do oglądania? Już Wam podpowiadam. Digger, czyli akcja, przygoda i komedia w jednym. Poza tym Vincent, legenda oceanu, propozycja familijna, dramat Róża, 100 dni misja Zeus, film akcji i komedia. Poza tym Drzewo magii, coś dla dzieci, czy też Lalka, wiele razy w dniu jeszcze grana.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
17: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
16: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
18: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
16: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
19: A to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy! Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Heaven, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 20%.

skoczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
11: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
12: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
11: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
12: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
11: W pierwszej połowie 2027 roku.
12: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
13: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
21: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
20: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
22: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: set memories.
1: Eska zielona góra.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Narly i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnice. No kumpel go namówił, żeby tak wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę. Troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Moneskin w Radiu SK. O, jak Damian wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequenciesem. Don't forget about me, numer idealny na rozluźnienie przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas, Zielona Góra, Park Handlowy Sulechowska, ulica Sulechowska 36. Doktor Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas dnia otwartego uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Halloween? Ty ogarniasz przebranie? Resztę ogarnia Hades. Sobota, 31 października, Zielona Góra. Bufet, słodki stół, dwóch DJ-ów do trzeciej, konkurs przebrań. Bilet 129 zł, tylko do 11 października, potem cena rośnie. Bilety park79.pl /Halloween.
14: I po reklamie.
15: Zielona Góra na czasie.
16: Aleksandra Kanoniak, cześć. Z propozycji kabaretowych, które już niebawem w naszym regionie, warto dodać, że Polska Noc Kabaretowa 2026 w CRS-ie 25 października od godziny 16. Całość pod hasłem Siedmiu Wspaniałych, a na scenie kabaret Nowaki, skeczów męczących, Smile, Moralnego Niepokoju, Igor Kwiatkowski, kabaret K2 oraz Mariusz Kałamaga. Całość 25 października.
17: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służby specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
18: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
17: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
19: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
17: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
20: Czyli co? Motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zdończyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymsy już teraz.

O, o, o, laj, laj, laj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: Wielka Zielona Góra.
1: I've been fighting.

0: ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego, od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
25: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
26: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
25: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
26: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
25: W pierwszej połowie 2027 roku.
26: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
27: To będzie ostatnia reklama.
0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
9: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Zielona Góra, Park Handlowy Sulechowska, ulica Sulechowska 36. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano.
12: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kiciu,
16: a?
15: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił 2 osoby i uciekł.
18: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
17: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
0: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
19: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
0: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. No ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować. Raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy. Nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK, SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziax. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać? Gdy

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie?
2: Drodzy panowie, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę, ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. To jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też.

0: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas, Zielona Góra, Park Handlowy Sulechowska, ulica Sulechowska 36. Doktor Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzacji.

0: kroku, bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski i gol!
0: I na tym się nie skończyło, potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego, a ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
16: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
17: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
16: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
20: I po reklamie.
21: Zielona Góra na czasie.
22: Aleksandra Kanoniak czołem i kolejne wieści o tym, co w naszym regionie w najbliższym czasie. K-Pop Universe 24 października w Auli UZ-u przy ulicy Podgórnej od godziny 18 w tym samym dniu, ale w Muzeum Ziemi Lubuskiej zespół Ponad Chmurami. Poza tym w Filharmonii 25 Edyta Geppert, a w Auli UZ-u 27 Teatr Baniek Mydlanych Tajemnica Bańki Szczęścia.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
24: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu w tym momencie. Policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
23: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
0: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 terytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
23: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w 3. rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
2: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
23: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
14: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
15: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
14: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
16: Poleca Radio SK.
17: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
13: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas, Zielona Góra, Park Handlowy Sulechowska, ulica Sulechowska 36. Doktor Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
14: To będzie ostatnia reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas dnia otwartego uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: Polska Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge.
8: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: To będzie ostatnia reklama. Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
10: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
9: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
10: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
9: W pierwszej połowie 2027 roku.
10: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
11: I po reklamie.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa Five Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową

0: płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7. krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
1: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
0: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
2: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
3: Tak.
2: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią?
3: Zobaczymy.
2: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
3: Tak. Głównie prywatnie.
2: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
3: Tak. To się robimy, chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
2: Okej.
3: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
2: Twój numer to oczywiście Cloud9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud9 ostatnio?
3: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
2: Okej, to jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
3: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak, czyli przez dziecko.
2: Czyli to jest tak, że to jest moment, w którym, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
3: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
2: Okej.
3: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
2: Okej, okay, no to jest piękna historia.
3: To jest mój Cloud9.
2: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
3: Mroczne.
2: Mroczne?
3: Tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
2: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud9.
3: Zdecydowanie.
2: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale a że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
3: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
2: Okej. Czyli to w ten sposób to działa.
3: Tak.
2: Okej.
3: Nie, no kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
2: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Getza?
3: Tak.
2: Okay.
3: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę Zamierzasz... rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
2: Okej, okay, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
3: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
2: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej, co przed nami.
3: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż, jakby, niż to. Mm-hmm. Mówisz, mamy ze dwa projekty już.
2: Okej.
3: Okay. Może nawet więcej.
2: Okej, okay, no to jest...
3: Wiesz, bardzo... jakby, jak tyle mnie nie było, to jednak...
2: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu... osobne projekty, które można słuchać i mają tak. więcej niż jeden utwór muzyczny.
3: Tak.
2: Okej, okay, no tu jestem bardzo zaskoczony.
3: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
2: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
3: się
2: za
3: tajemnicy jeszcze.
2: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
3: Totalnie nie.
2: Okej.
3: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tales sprzed 12 chyba już lat, tak. prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Mm-hmm. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
2: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
3: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
2: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
3: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego, no i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji
2: oczywiście.
3: Albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
2: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie, no, potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść, poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
3: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
2: Zacząłem
3: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
2: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
3: Miałem nauczyciela, tak.
2: Okej. Okay.
3: Tak, tak, okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I No myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
2: Tymi ręcoma. Tak. Getz pokazuje ręce.
3: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
2: tak jest.
3: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
2: Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Getzowi cały dzień?
3: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
2: Okej, że mu nie pasuje outfit.
3: I zaczyna jęczeć.
2: Okej, no czyli to...
3: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
2: No proste.
3: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
2: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
3: ma swój gust.
2: Ma swój gust, to mi się
3: coś
2: podoba.
3: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
2: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala co za bit i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz,
3: nie
2: czy
3: mam
2: nic
3: pojęcia.
2: Nie wiesz, czy nie masz
3: nie
2: w ogóle
3: mam,
2: pojęcia, o czym
3: nie
2: mówię
3: mam
2: teraz?
3: Pojęcia, nie.
2: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemo na Fide no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
3: nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
2: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał, czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
3: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
2: Okej, no dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak.
3: Wiesz co, FL Studio był tym takim pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie, radź sam. Skakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
2: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
0: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony.
4: Eska Zielona Góra News. O historii miasta i historii winiarstwa opowiada Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia, materiał Krystiana Machalicy.
0: Szymon Płóciennik, Fundacja Tłocznia w studiu Radia SK. Dzień dobry, Szymonie.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Dlaczego w ogóle Tłocznia? Co to ma znaczyć?
5: Tłocznia od tłoczni pomysłów. Zastanawialiśmy się kilka lat temu, bo fundacja powstała w 2020 roku, jaka powinna być nazwa, i przeróżne pomysły przychodziły nam do głowy. No i w końcu rzuciłem taki pomysł, a może tłocznia od tłoczni pomysłów. Wpadają różne pomysły, mielimy je i wypadają te najlepsze. Tak nam się przynajmniej wydaje, tak chcemy działać. No i tłocznia pomysłów, no nie, to zbyt skomplikowane, ale sama tłocznia jak najbardziej, i to ma różne skojarzenia, bo i tłocznia winiarska, przecież to jest miejsce, gdzie w prasach winiarskich tłoczy się wino, wrzuca się winogrona, no i wylatuje ten gęsty sok, moszcz. No a druga rzecz właśnie, że tłocznia tych pomysłów. Robimy burzę mózgów, wiele różnych takich planów działania wpada, no i wylatuje już realizacja, czyli te imprezy, książki, różne rzeczy, które realizujemy.
0: O tych rzeczach za chwilę porozmawiamy. Celem fundacji, co zresztą jest napisane na waszej stronie internetowej, jest, tu cytat, promocja, no niedosłowny, promocja czy propaganda historii Zielonej Góry, w tym jej winiarskie tradycje, i przyświeca wam idea miasta ogrodu. To na waszej stronie. Co się za tym kryje, tak po ludzku?
5: No mam nadzieję, że za dużo takiej negatywnej propagandy nie robimy, ale faktycznie propagowanie tej historii Zielonej Góry ze szczególnym uwzględnieniem tradycji winiarskich, bo nam historia Zielonej Góry jest bardzo bliska. Zielonej Góry i regionu też tych okolic, tych miejscowości. Ale to są naprawdę bardzo różne pola aktywności. No, chociażby Bartek Gruszka, który jest prezesem, jest archeologiem. No i ma na swoim koncie rzeczywiście sporo dokonań, chociażby tutaj w Zielonej Górze badał dawne cmentarze razem ze Sławomirem Kałagatę, pierwszy zielonogórski cmentarz Świętego Jana, tam takie dość spektakularne odkrycie masowego grobu, później rekonstrukcja twarzy i opracowanie książkowe. No, ja piszę o historii Zielonej Góry w gazecie, zajmuję się dziennikarstwem, jest Kinga Kowalewska-Koziarska, która z kolei jest winiarką, czyli to winiarstwo ma we krwi, ale my jesteśmy głównie kojarzeni z winiarstwem, chociaż zajmujemy się szeroko rozumianą historią Zielonej Góry. To naprawdę są te przeróżne obszary, które mogą interesować i zielonogórzan, i turystów. Robiliśmy spacery chociażby śladem atelier fotograficznych. Bartek też wydał książkę na ten temat, spacery śladem dawnych zielonogórskich cmentarzy, ale to są też takie wędrówki po poszczególnych ulicach czy dzielnicach Zielonej Góry. Mieliśmy kiedyś taki spacer po osiedlu Pomorskim, zanim tam powstały bloki czy wieżowce z wielkiej płyty. No, ale faktycznie to nasze największe wydarzenia, które robimy, chyba są związane z winiarstwem. Dni Otwartych Piwnic Winiarskich, czy Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic, kiedy otwieramy, no już teraz ponad 30 historycznych piwnic, tam się prezentują winnice, no i przyjeżdżają goście z całej Polski, ale nie tylko, również z Europy i nawet ze świata. Ale takim jeszcze wydarzeniem od kilku lat, które się już wpisało chyba w ten kalendarz kulturalny Zielonej Góry, a nie, to nie jest związane z winem, to jest Wieża Braniborska, weekendy otwarte Wieży Braniborskiej. Przed nami właśnie jeszcze jeden weekend, ostatni już w tym roku, no i szykujemy też dla gości sporo niespodzianek, między innymi nową aranżację tej przestrzeni w wieży.
0: Opowiedzmy o spacerach. Spacerujecie po Zielonej Górze różnymi śladami. Czy to są zielonogórzanie, czy obserwujecie turystów również spoza miasta, spoza regionu?
5: No właśnie, to jest dobre pytanie, bo część wydarzeń się koncentruje na mieszkańcach Zielonej Góry, i tak jak weekendy otwarte w Wieży Braniborskiej, tam zdecydowana większość tych uczestników to są zielonogórzanie, i to jest naturalne, bo oni chcą poznać Wieżę Braniborską, która przez wiele lat była niedostępna. Teraz jest otwierana jedynie raz na jakiś czas. Ale jeśli chodzi o spacery, to zależy, kiedy się odbywają, bo spacery winobraniowe przyciągają głównie turystów, a jeśli mieszkańców, to zazwyczaj takich, którzy przychodzą właśnie na te wycieczki ze swoimi gośćmi, z rodziną, ze znajomymi, którzy właśnie na winobranie przyjeżdżają z różnych województw, z różnych miast. W ciągu roku też takie spacery się odbywają i one jednak głównie przyciągają mieszkańców, to jest takie połączenie. Coś dla miejscowych, coś dla przyjezdnych i zawsze się staramy tak opowiadać, żeby każdy, kto nie zna Zielonej Góry, mógł się na takim spacerze odnaleźć. Ale wiadomo, też inaczej się oprowadza grupę, która już Zieloną Górę zna, a inaczej taką, która jest pierwszy raz w naszym mieście. Jednak kiedy są tylko zielonogórzanie, to staramy się bardziej wchodzić w takie niuanse, których być może nie ma, kiedy są przyjezdni, no bo oni nic zupełnie nie wiedzą o mieście i chodzi o to, żeby po takim spacerze, po 2 godzinach mieli już coś wiedzieli od A do Z. Może niekoniecznie wszystkie szczegóły, ale te takie najważniejsze rzeczy w pigułce.
6: Wyobraź sobie, że masz jakąś dalszą rodzinę i chcesz jej pokazać Zieloną Górę. Macie kilka godzin, powiedzmy, takie jedno popołudnie. Które miejsce, czy które miejsca byś pokazał w pierwszej kolejności?
5: No na pewno to będzie trochę zabawne, bo oczywiście takie oczywiste oczywistości typu deptak w Zielonej Górze, no ale to musi być, no nie da się nie pokazać tej naszej starówki, która jest urokliwa. No Zielona Góra miała to szczęście, że nie została prawie w ogóle zniszczona w czasie wojny, jedynie kilka takich okazałych kamienic spłonęło, ale no większość tej zabudowy jednak na deptaku to są kamienice mniej więcej z przełomu XIX-XX wieku, takie w pastelowym kolorze kamieniczki, które budzą zainteresowanie, i jeden z najdłuższych deptaków w Polsce, kilka krzyżujących się ze sobą uliczek. No oczywiście ulica pod Filarami, jest później Stary Rynek, to taka wielkomiejska ulica Żeromskiego i Aleją Niepodległości, aż pod pomnik winiarki Emmy i pod kino Newa. No ale też zabrałbym na te takie uliczki, które biegną wzdłuż dawnych murów miejskich. On w takim łuku można sobie wyobrazić, którędy te, jak te mury były zlokalizowane. To jest chociażby taka uliczka, która biegnie od ulicy pod Filarami aż w stronę Sobieskiego. Tam przy ulicy Jedności 5 jest też zachowany dawny fragment murów miejskich, na którym rodzina Försterów później zbudowała swój dom, który stoi do dziś. No a też taka uliczka biegnie od ulicy pod Filarami w stronę wieży głodowej, tej dawnej wieży łaziennej, od łaźni miejskiej, która się w pobliżu znajdowała. Z pewnością zabrałbym też, żeby rodzina zobaczyła bardziej okazały ten fragment murów, przy Placu Powstańców Wielkopolskich, tam gdzie dzisiaj jest kuria diecezjalna, ale historycznie było więzienie. No i tu też opowieść o procesach zielonogórskich czarownic. W drugiej połowie XVII wieku ponad 20 kobiet i z Zielonej Góry, i z okolicznych wiosek zostało skazanych na śmierć. No i właśnie w celach tego więzienia, w piwnicach one były przetrzymywane, też torturowane. Tragiczna historia, no wiele miast ówczesnej Europy nie tylko mierzyło się z takimi procesami, no ale obowiązkowym punktem byłaby oczywiście Sala Szeptów. Mamy to szczęście, że jako Fundacja Tłocznia dzierżawimy ją od miasta, no i już szykujemy się na winobranie, kiedy tam codziennie, może nie codziennie, ale w wiele winobraniowych dni będą się odbywały degustacje komentowane. No i to faktycznie, zawsze zabieramy naszych gości, staramy się do Sali Szeptów, bo to jest taka nasza perełka. Udało się w ostatnich kilku latach przekonać miasto do przeprowadzenia kilku remontów i od takiej na zdjęciach pokazujemy, jak jeszcze kilka lat temu ta piwnica wyglądała, a jak wygląda dzisiaj. No dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że to jest historyczna piwnica winiarska położona w centrum Zielonej Góry, ma mniej więcej 170 lat. Tam była jedna z największych wytwórni wina i przetwórstwa owocowego w Zielonej Górze. takiego winiarza Eduarda Zajdla. On ma 40 metrów długości, 6 szerokości, ceglane ściany i podczas różnych spotkań, nie tylko winiarskich, ale też kulturalnych, spokojnie ponad 100 osób tam się mieści. Nawet tam są organizowane takie spotkania dla seniorów, zielonogórskie szeptanki i tam grubo ponad 200 seniorów uczestniczy. Ostatnio były takie warsztaty garcarskie, bardzo ciekawe, seniorzy tworzyli ceramikę, ale też tańce, śpiewy i gitara, no naprawdę sporo się działo. Gdyby była otwarta wieża Braniborska, to jest to
6: kolejny punkt.
5: Nie rada gratka, tak? W ogóle te wzgórza, które otaczają Zieloną Górę, no i a gdyby wieża Braniborska była zamknięta, to na pewno okolice Alei Słowackiego. Tam to też się udało, zgłosiliśmy takie zadanie kilka lat temu do Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Prawie 3000 osób zagłosowało, no i powstał w zeszłym roku taki taras widokowy na tyłach DPS-u przy Alei Słowackiego z taką niewielką miejską winnicą. Piękne widoki się stamtąd rozpościerają i ten taras jest otwarty 24 godziny na dobę. Przy idealnej pogodzie można zobaczyć Śnieżkę. Są tam dwie lornetki, ale warto mieć też własne. I jeśli uda nam się, to faktycznie można zaraz tych karkonoszy dostrzec, no a jeśli nie, to piękne widoki kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Zielonej Góry. W nocy widać chociażby światła Kożuchowa, światła Nowej Soli, a w dzień Doliny Śląskiej Ochli, część wzgórz dalkowskich, widać chociażby kościółek w Zatoniu. No a Zatonie to w ogóle inny temat, no to nie tylko ja, ale bardzo wielu zielonogórzan zaprasza tam swoich gości. Ruiny Pałacu Księżnej Doroty, Park Książęcy, o każdej porze tak naprawdę roku jest tam pięknie, a szczególnie warto wczesną wiosną, kiedy kwitnie czosnek niedźwiedzi, jest taki delikatny zapach, rozchodzi się w okolicach pałacu, bo to jest jedno z największych takich siedlisk w okolicy Zielonej Góry, czosnku niedźwiedziego. A drugim takim siedliskiem, to też miejsce warte poznania, jest park przy pałacu w Zaborze, niedawno zrewitalizowany. I tym sposobem już z Zielonej Góry wyszliśmy do Zaboru. No a jak Zabór, to okoliczne winnice, no można było sporo. Ale że ta rodzina przyjeżdża tylko na kilka godzin, to już skończymy wędrówkę.
6: No właśnie, bo tych miejsc w Zielonej Górze, które są zaopiekowane, jest bardzo dużo. Wspomniałeś o wieży Braniborskiej. Koło wieży Braniborskiej i byłem na jednym ze spacerów organizowanych przez Fundację Tłocznia. Ty byłeś gospodarzem. Bardzo polecam tego typu spacery. Tam przy tej wieży jest sporo roślinności, zaniedbany taki teren, który kiedyś był chyba terenem takim quasi-koncertowym, quasi-restauracyjnym. Opowiedz proszę o tym miejscu i też podbuduję moje pytanie, czy takich zaniedbanych miejsc w Zielonej Górze, które wymagają jakiejś renowacji, które mają potencjał turystyczny, jest sporo cały czas.
5: Tak, no akurat wieża Braniborska to jest taki bardzo ciekawy przykład miejsca, które było popularne, ale miejsca poza centrum Zielonej Góry, które było bardzo popularne i przed wojną w Greenbergu, i w tej polskiej Zielonej Górze, bo
6: PRL-owskiej już, tak?
5: Tak, jak porozmawiamy z naszymi dziadkami, czy rodzicami ze starszymi, no to oni powiedzą, że tam spędzali czas. Tej kawiarni już nie ma restauracji od 50 lat, ale to w latach chociażby 60-tych, 70-tych, bo jedno z najpopularniejszych miejsc w Zielonej Górze, gdzie ludzie chodzili na randki, na potańcówki, spotykali się. Później faktycznie ta restauracja zaczęła się cieszyć złą sławą i tam nawet doszło do morderstwa, ale to już była końcówka. Wcześniej to było naprawdę miejsce, gdzie można było spokojnie wybrać się z dziewczyną na randkę i nie było ryzyka, że po tym spotkaniu da kosza. Widok z wieży, mimo że to tylko 18 metrów, nie trzeba się wspinać nie wiadomo jak wysoko, to wieża jest położona na jednym z najwyższych wzniesień w Zielonej Górze i faktycznie rozpościera się piękny widok. Przed nami na horyzoncie widać wieżowce, które są na tym wzniesieniu takim przy ulicy Ptasiej. Zaraz widzimy Park Piastowski, to nowe takie osiedle przy ulicy Czesława Niemena, kościół franciszkanów przy ulicy Kilińskiego, no sporo miejsc, ale faktycznie tam na tym terenie zielonym zabawa trwała bardzo długo, bo o ile sama wieża, ta kawiarnia czy restauracja w wieży mogła pomieścić niewiele osób, to właściciele czy dzierżawcy wykorzystywali ten teren zielony dookoła, bo tam nawet były takie szacunki, że może korzystać z tego terenu rekreacyjnego 400 osób.
7: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
4: Młodzi mieszkańcy województwa lubuskiego mogą skorzystać z projektu Włącz Kompetencje, który ma pomóc w wejściu na rynek pracy. Uczestnicy mogą liczyć m.in. na doradztwo zawodowe, szkolenia oraz kursy zawodowe. O szczegółach opowiada Bogumiła Gibert-Pelc z Centrum Edukacji Pracy Młodzieży.
8: Jak co roku Lubuska Wojewódzka Komenda wychodzi z takim projektem. Rok temu też taki projekt realizowaliśmy. Jest on realizowany przez nas i współfinansowany jest ze środków Funduszu Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027. Celem projektu jest poprawa sytuacji osób młodych, którzy są w wieku 15-24 lata. I tutaj chodzi głównie o to, aby zwiększyć aktywność zawodową tych młodych ludzi, a także wesprzeć ich w zdobywaniu kwalifikacji, umiejętności, które są istotne na rynku pracy. Zakłada się tu w tym projekcie, aby realizacja przyczyniła się do zwiększenia szans tych młodych ludzi na zatrudnienie, co przełoży się na ich sytuację życiową, osobistą i materialną. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie młodych ludzi, których sytuacja życiowa, edukacyjna i zawodowa utrudnia wejścia na rynek. Wiadomo, że rynek pracy jest bardzo wymagający, także zdobycie takich kompetencji, umiejętności, takich kursów, o których później powiem, jakie to mogą być kursy, bardzo otworzy drogę tak młodym ludziom, otworzy drogę do zatrudnienia, do podjęcia jakichś właśnie kwalifikacji, a wiadomo, im wyższe kwalifikacje, tym bardziej pracodawca na nas spojrzy przychylnym okiem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Działania projektowe koncentrują się na zwiększeniu właśnie aktywności zawodowej uczestników, pomagają również dostosować ich potrzeby do rynku pracy oraz pomagają również ograniczyć bariery młodych ludzi. Wiadomo, młodzi ludzie mają jakieś takie czasami zahamowania, a także brak doświadczenia zawodowego albo niedopasowane kwalifikacje i wtedy również boją się na przykład pójść na takie spotkanie z pracodawcą, a to bardzo wzbogaci ich przyszłe CV i będzie, tak jak wcześniej wspomniałam, pracodawca na pewno spojrzy bardziej przychylnym okiem, że już ten człowiek ma jakiś certyfikat, ma jakieś doświadczenie, no i że na pewno sprawdzi się chociaż w jakim stopniu w danym zawodzie. Może powiem teraz o grupie docelowej tego projektu. Grupą docelową są młodzi ludzie w wieku 15-17 lat, którzy przedwcześnie kończą naukę lub zaniedbują obowiązek szkolny. Również młodzi ludzie, którzy są objęci wsparciem OHP. Następną grupą jest grupa ludzi 18-24 lata. Są to osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne, które pozostają poza zatrudnieniem, poza edukacją i jakimkolwiek szkoleniem. Do tej grupy zakwalifikowane są osoby, które są bezrobotne, które poszukują pracy, absolwenci szkół i uczelni. Następną grupą są również osoby, które opuściły pieczę zastępczą, a także kobiety poniżej 25 roku życia wychowujące dziecko bądź dzieci. Czas realizacji projektu to jest od stycznia 2026 do 31 grudnia 2027, czyli czas projektu jest przewidziany na okres 2 lat. Obszar realizacji projektu jest to województwo lubuskie. Czyli jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to mamy centra regionów. Zieloną Górę, to proszę się zgłaszać do nas. Informacje mamy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Następnym regionem jest Gorzów Wielkopolski. Tutaj informacja jest w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim. Kolejnym regionem są Żary. Informacje można uzyskać w Młodzieżowym Centrum Kariery w Żarach oraz Międzyrzecz. Informacje w Młodzieżowym Centrum Kariery w Międzyrzeczu. Również jeżeli ktoś chciałby jakąkolwiek uzyskać informację, jakikolwiek kontakt, może skontaktować się z naszymi doradcami zawodowymi w miejscowości dogodnej dla danego człowieka, a my już odpowiednio przekierujemy. W projekcie są doradcy, pośrednicy, opiekunowie, także jeżeli chodziłoby o dojazd uczestnika do projektu bądź na dany kurs, to jak najbardziej będzie taka osoba również dowożona. Tutaj się nie będzie musiała martwić o to, że może nie przybędzie na daną godzinę, bądź będzie miała jakieś problemy, także tutaj nasz opiekun również będzie miał pod sobą takie osoby i będzie odpowiednio ta osoba koordynowana. Także chciałam jeszcze powiedzieć, że w ramach projektów mamy formy wsparcia takie jak właśnie doradztwo zawodowe, działania opiekuńczo-motywacyjne, pośrednictwo pracy, czyli po takim projekcie, bo jeżeli osoba przejdzie doradztwo zawodowe, przejdzie wszelkie kursy, o których w dalszej części powiem, jakie to mogą być kursy, to również pośrednik pracy później pomaga w znalezieniu zatrudnienia, pomagamy w napisaniu CV, listu motywacyjnego, także szereg działań i różnych całego planu, którzy mają nasze odpowiednie osoby, doradcy, pośrednicy, jest w pełni realizowany i później taka osoba może znaleźć zatrudnienie nawet w firmie, gdzie robiła taki kurs, bądź też poza taką firmą, a obszar rynku jest bogaty w oferty pracy, także tu myślę nie będzie jakiegoś większego problemu. Oprócz tego formą wsparcia są kursy komputerowe, które rozwijają umiejętności cyfrowe. Tutaj należy zaznaczyć, że jest ocena umiejętności cyfrowych. W razie potrzeby jest uzupełnienie poziomu kompetencji. Są również szkolenia społeczne, kursy zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji, a także wsparcie towarzyszące, o którym wcześniej wspomniałam, czyli zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie podczas zajęć, ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego wypadku oraz opieka nad dzieckiem do 7 roku życia dla uprawnionych uczestniczek, o czym wspomniałam na samym początku, czyli dla kobiety poniżej 25 roku życia, wychowującej dziecko lub dzieci. Rezultatem projektu będzie na pewno doprowadzenie do zatrudnienia określonej liczby uczestników. To jest głównym celem naszego projektu i to jest głównym zadaniem właśnie pośrednika pracy, czyli teraz doradcy do spraw zatrudnienia. Także ja akurat moją rolą w projekcie będzie właśnie to zadanie, aby później dla przyszłych uczestników, którzy ukończą dane kursy i zdobędą wszelkie kwalifikacje, będę pomagała w znalezieniu zatrudnienia. Dlatego też już działam w tym kierunku, podejmuję rozmowy z pracodawcami. Wiadomo, że wszystko będzie zależało od tego, jaki osoba będzie kończyła kurs i jakie będzie zdobywała kwalifikacje, ale tak jak wcześniej wspomniałam, już jestem rozeznana też również bardzo w rynku pracy i tutaj nie będzie jakiegoś większego problemu, abyśmy się udały do firm, w których dana osoba będzie chciała podjąć zatrudnienie. Również tutaj rezultatem projektu będą te podniesione oraz uzyskanie kwalifikacji przez tych uczestników. Wiadomo, że nie tylko ja będę pomagać w poszukiwaniu tego zatrudnienia, ale również osoba będzie mogła sama to wykorzystać, jeżeli ma już jakiegoś upatrzonego pracodawcę, bądź też sama będzie chciała na własną rękę szukać pracy, bądź będzie może chciała, niekoniecznie, ale może wyjechać za granicę. Również takie kwalifikacje się też danej osobie przydadzą. Między innymi również rezultatem projektu będą uzyskanie niezbitych umiejętności do funkcjonowania na tym rynku pracy. Chciałam zaznaczyć, że głównym celem tutaj projektu będą wyniki mierzone w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Co to oznacza? Oznacza to, że przez osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, kończąc dany kurs, dany projekt, czyli zakończając wszelkie kursy, kończy projekt, my mamy jako pośrednik pracy, ja mam 4 tygodnie na znalezienie zatrudnienia dla danej osoby, aby projekt został w pełni zrealizowany. Jeżeli przekroczy to 4 tygodnie, nie będzie to wliczane do statystyk projektu. Wiadomo, będzie oczywiście fajnie, jak ta osoba znajdzie to zatrudnienie, ale moim zadaniem głównie będzie, żeby to w okresie tych 4 tygodni, żeby to się również wliczyło do projektu. Chciałam zaznaczyć, że udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Także jak najbardziej zapraszam do nas, do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Chłopców Pracy w celu uzyskania większych informacji. Może jeszcze wspomnę o tym, w poprzednich latach jakie były kursy. My się dostosowujemy do uczestnika. Jeżeli ktoś powie, że sobie życzy, nie wiem, kurs robienia kitek, to my taki kurs zrealizujemy. Kurs, żeby być mistrzem w układaniu puzzli, my taki projekt zrealizujemy, znajdziemy odpowiedniego pracodawcę, który będzie z nami współpracował i będziemy kształcić daną osobę w tym kierunku. W poprzednich latach były kursy szkolenia, na przykład kurs stylizacji paznokci, kurs gromera, kurs tatuażu, barbera, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kurs kwalifikowany pierwszej pomocy, kurs prawa jazdy, operator wózka podnośnikowego, operator koparko-ładowarki, kucharz, również kurs cukiernika, kurs kelnera, autodetailing, kurs na pracownika kadr, spawanie balach i rur z spoinami, ABC fotografii, również kurs opiekuna osób starszych z elementami masażu. To się bardzo cieszyło dużym powodzeniem. Zresztą inne tak samo. I obsługa na przykład sprzętów pomiarowych, makijaż ze stylizacją rzęs, ceramika. Myślę, że możliwe, że o jakimś jeszcze zapomniałam. Kurs piekarza, kurs trenera personalnego, kurs mechaniki samochodowej, operator koparko-ładowarek, fryzjer, kursy komputerowe, kursy społeczne. No, kursów jest bardzo, bardzo dużo. My podchodzimy do młodych ludzi naprawdę z otwartością i to, co młodzi ludzie będą nam proponować, my to będziemy realizować, także będziemy spełniać ich marzenia. No i myślę, że uda nam się również znaleźć później na finał zatrudnienie w danym kursie, w którym młodzi ludzie będą kończyć swoje kwalifikacje. Także z chęcią zapraszamy na ulicę Zamychowa 1. Można kontaktować się z koordynatorem. Numer telefonu 068 328 48 82. Ale jeżeli taka osoba przybędzie do nas do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy, bądź zadzwoni, bądź przybędzie osobiście, na pewno zostanie skierowana i otoczona opieką już z odpowiednimi ludźmi i będzie już dalej kierowana.
4: Stolarka drzwiowa, a może renowacja wanny? Uważaj, co podpisujesz. W naszym regionie można natknąć się na podejrzanego przedsiębiorcę. Jest to oczywiście oszustwo, opowiada rzecznik konsumentów Marta Petelska-Brodzińska.
9: Tak, te zgłoszenia pojawiają się regularnie, dlatego ja tutaj chcę wszystkich konsumentów ostrzec i od razu powiem, że ja nie mam na celu wprowadzenia kogoś w stan paranoi, że on ma po prostu wszystkiego panicznie się bać i wszędzie po prostu szukać czegoś podejrzanego, tylko żeby miał taki w sobie zmysł ostrożności, takiego instynktu samozachowawczego. Czyli w sytuacji, kiedy na przykład widzimy gdzieś tam ulotkę włożoną w drzwi, że jest oferowana wymiana stolarki drzwiowej, czyli po prostu wymiana drzwi, na przykład dofinansowana ze spółdzielni mieszkaniowej, co również sobie weryfikowałam, czy administracja domów mieszkalnych, właściciele tychże spółdzielni, czy tychże administracji domów nie mają o tym, powiem kolokwialnie, zielonego pojęcia. Więc ktoś bezpodstawnie jakby powołuje się na jakieś dofinansowanie. Co najważniejsze, nie są podawane nigdzie dane identyfikujące tego człowieka, czyli nie mamy imienia, nazwiska, NIP-u, czyli nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta osoba prowadzi działalność gospodarczą. Jest tylko podana parawka, czyli tak naprawdę jest parawka podpisu zamieszczona i numer telefonu kontaktowy. I osoby, jakby konsumenci zgadzają się na tą wymianę stolarki drzwiowej. Ta osoba wtedy przyjeżdża, podpisują, nie wiem, czy to można nazwać umową, kartkę, podpisują pewnego rodzaju dokument, tak to dookreślmy, na których nie ma za wielu danych identyfikujących i którym, na których jest napisana, że jest pobierana zaliczka w wysokości 5000 zł. Po czym ta osoba pobiera tą zaliczkę i od tej chwili kontakt zanika. Ja się próbowałam kontaktować pod ten numer telefonu, bo niestety z perspektywy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów to wygląda tak, żebyśmy my mogli skierować jakiekolwiek pismo, to musi być przedsiębiorca, który jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
3: Z określonym adresem,
9: z siedzibą. Jeżeli nie mam takich danych, no to powiem brutalnie, no nie mam człowieka, do którego mogę skierować pismo.
7: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
4: Wizyta Zielona Góra wypuściła rowerową mapę miasta i okolic. Można w niej poznać najciekawsze ścieżki w województwie oraz po stronie niemieckiej, mówi Hubert Małyszczyk.
10: Ten papier, który można wziąć, ale też można u nas na tą chwilę jeszcze zamówić, że go przywieziemy albo wyślemy. Warto u nas na mediach społecznościowych śledzić te informacje. To jest tak naprawdę zebranie w całość tych możliwości, jakie daje Zielona Góra, jeżeli chodzi o tą turystykę rowerową, no bo mamy piękne trasy, rzeczywiście bezpieczne dla rowerzystów. Chcieliśmy to ująć na jednym arkuszu. Mamy przede wszystkim też single tracki. To jest naprawdę świetna sprawa, świetna możliwość do spędzenia wolnego czasu. No i to jest oczywiście coś, co stworzyliśmy dla Zielonogórzan, ale też i z myślą o turystach, którzy do nas przyjeżdżają, bo też nie mamy się czego wstydzić, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. Ale jedna jeszcze ważna rzecz, ten arkusz to nie jest tylko Zielona Góra, z drugiej strony pokazujemy południe województwa lubuskiego. Chcieliśmy trochę, nazwaliśmy to tak troszeczkę enigmatycznie okolice Zielonej Góry, ale chcieliśmy pokazać troszeczkę Zieloną Górę w szerszym kontekście, bo sporo się dzieje nie tylko w Zielonej Górze, sporo się dzieje w wielu lubuskich gminach i chcieliśmy też rozpocząć taką kolejną jakby, rozpocząć tak naprawdę dyskusję na ten temat tej spójności, tej sieci, pokazać troszeczkę Zieloną Górę w szerszym kontekście, no bo ludzie, którzy jeżdżą rowerami, czasami przemieszczają się dość szybko i na duże odległości, więc myślę, że to taka idea była słuszna.
6: A takich map nie ma? Czy jest deficyt jakiś, że postanowiliście stworzyć coś takiego?
10: No tak, tutaj by wychodziło na to, że niby taki prosty temat i tak bardzo się chwalimy tym, że zrobiliśmy coś, co właściwie jest, nie powinno przysparzać problemów. Jest trochę z tym problem, dlatego że część tras sprawdzaliśmy osobiście też jeżdżąc rowerem, nie tylko Zieloną Górę, bo Zieloną Górę dość dobrze znamy, ale też te okolice, dlatego że też pamiętajmy, sporo jest jakichś tras, które kiedyś zostały wyznaczone, wciąż gdzieś funkcjonują jako niby ścieżki rowerowe, szlaki rowerowe, czasami mogą być nieprzyjazne, czasami mogą być jakby nie nadawać się do takiej promocji. Sporo też się zmienia, tak? No, kiedyś mieliśmy mniejsze wymagania co do tras rowerowych. Dzisiaj dlaczego tak dużo osób jeździ rowerami? Dlatego, że jest bardzo dużo bezpiecznych tras właśnie i czasami te trasy, które gdzieś przebiegają przez drogi publiczne, no nie zawsze warto je ujmować, więc no też staraliśmy się to jakoś tak rozsądnie ująć, ale no nie ma takiej jednej recepty na to. Każda gmina ma trochę inne oznakowania, każda gmina inaczej podchodzi do tej turystyki rowerowej. My tak trochę staramy się na to krytycznie patrzeć, czując w tym oczywiście szansę tych dyskusji szeroko rozumianych. My te mapy oczywiście też dostarczymy do większości gmin w naszym regionie. Trafią do wielu podmiotów, zrobiliśmy ich 10 tysięcy sztuk, więc jakby będziemy je teraz dystrybuować. Chętnie też na siebie bierzemy tą dystrybucję. No ale ja nie powiedziałbym, że ta dyskusja jest zamknięta i zdaję sobie sprawę, że też wiele będzie uwag do tej mapy i jakby jesteśmy na to przygotowani. No, jakby wzięliśmy to na siebie, że tak powiem i myślę, że jeszcze będziemy kontynuować w przyszłości na pewno te działania.
6: Uwag w sensie, no trasy się zmieniają, zwłaszcza te leśne. Coś tam może wypaść, gdzieś jakieś roboty, ktoś coś postawi, nie wiadomo. To są tego typu zmiany?
10: Znaczy tego typu zmiany to powinny być tak naprawdę, jeżeli są jakieś okresowe zmiany przebiegów szlaków, jakieś to one powinny być przez gminy de facto, jakby gminy powinny o tym informować, powinny oznakowywać te zmiany, powinny pielęgnować to wszystko i jakby wydaje mi się, że tu pod tym kątem też się sporo zmieniło, bo jakby świadomość włodarzy gmin lubuskich na pewno jest już dużo, dużo wyższa niż 10 lat temu, kiedy to tak naprawdę turystyka rowerowa była traktowana jako coś takiego egzotycznego, tak? Mało kto jeździł na rowerze, jeszcze te kilkanaście lat temu naprawdę mało osób jeździło na rowerze. Dzisiaj jest to tak powszechny sposób przemieszczania się i to nie tylko turystycznego, ale też i ludzie jeżdżą do pracy. Jakby sami włodarze też jeżdżą rowerami, więc jakby co kiedyś też może było większym problemem. Więc zaczynamy inaczej do tego podchodzić, rozumieć to wszystko i jakby te takie bieżące oznakowania zmian, no to oczywiście jest coś, czego w takiej mapie, w takim arkuszu nie będziemy ujmować, ale tak jak mówię, być może też znajdą się trasy, które trzeba będzie, nie wiem, w jakiś tam sposób przemodelować, usunąć, wytyczyć coś nowego. Być może ta mapa będzie jakimś przyczynkiem do tego, żeby połączyć jakąś sieć jednej gminy z drugą, bo z tym jest też zawsze problem, tak? I tu też się sporo zmieniło oczywiście, bo czasami się myśli już, rozmawia się między sobą, tak? Że warto by było, nie wiem, zrobić 2 kilometry tej drogi, bo wtedy połączymy i stworzymy 50 kilometrów razem, tak? Ale być może to będzie ten przyczynek do tego. Także, tak jak mówię, pewnie dużo będzie takich jeszcze dyskusji nad tą mapą i być może też jakichś uwag krytycznych, ale to jakby wydaje mi się, że chyba jest też potrzebne.
6: A wy jako Wizyt Zielona Góra jakoś zgłaszacie swoje pomysły, swoje wątpliwości i zastrzeżenia do poszczególnych gmin, czy gdzieś na inny szczebel?
10: To znaczy, tu też chciałbym, żeby jasno to wybrzmiało. My jesteśmy odpowiedzialni za promocję przede wszystkim Zielonej Góry, tak? Z racji tego, że jesteśmy 4-gwiazdkową informacją turystyczną, to udzielamy informacji o całym województwie i nawet o całym kraju, bo tak jest, mamy tą maksymalną ilość gwiazdek w kategoryzacji Polskiej Organizacji Turystycznej i jakby nie jest, niejako, żeby mieć te gwiazdki, to musimy być też przygotowani do tego, żeby informować o całym regionie. Ale nie jesteśmy na pewno od tego, żeby kształtować to, co się dzieje w województwie. Chcemy współpracować zarówno z Urzędem Marszałkowskim, z Loturem i robimy to. I to jest taki nasz wkład, ale to nie jest oczywiście nasza rola, żeby jakby komuś tam mówić, zrób to tak albo inaczej. Bardziej chodzi o pewną taką dyskusję. Mieliśmy możliwość po prostu przy projekcie, który realizujemy z miastem Kotbus, żeby taką mapę wydać i postanowiliśmy po prostu jeden arkusz na to przeznaczyć. Więc jakby to tyle, tak? Tutaj nie szukałbym jakiejś wielkiej naszej roli, jeżeli chodzi o takiej instytucji, która będzie nadzorowała to wszystko. Mam nadzieję, że jakimś takim małym elementem tego wszystkiego gdzieś tam możemy być i możemy... My też jako pracownicy staramy się jeździć rowerami, więc staramy się to też obserwować, ale żebyśmy mieli wyłączność na wiedzę tutaj w tym wszystkim, no to chyba nie do końca tak może być.
6: To pytanie indywidualne, ale zapytam, jakie miejsca takie rowerowe pan by polecił komuś z własnego doświadczenia?
10: Tak, tak. No to już jeżeli chodzi o Zieloną Górę, to rzeczywiście ta sieć jest świetna i to, co teraz nawet przy wydaniu tej mapy, tyle, ile byliśmy w stanie. My mamy kilka osób tutaj w pracy, nie jesteśmy w stanie też wszystkiego w sezonie turystycznym zrobić, ale staraliśmy się chociaż troszeczkę też przejechać tych tras i zobaczyć. Na pewno duże wrażenie zrobił na nas odcinek wału na rzece Odrze od Cigacic w stronę Zaboru. To z tym i wałami to jest zawsze tak, że niby wiemy, że można gdzieś tam przejechać, ale nie zawsze się decydujemy na to, żeby kogoś wysłać, bo a może gdzieś dziury będą, może kiedyś jakieś prace tam były, ale przejechaliśmy też no, tym rowerem, który tu stoi, to nie jest rower typowo jakiś, nie wiem, górski, ale bez problemu się tam przedostaliśmy, ale przepiękne krajobrazy, ta przyroda, która jest, no naprawdę świetna sprawa. Nad samą Odrą też Biała Góra, o której też sporo osób pewnie słyszało i wie, bo tam ścieżka przyrodnicza powstała w ostatnim czasie, to jest w okolicy Dąbrowy. no, jeden z naprawdę cudownych miejsc. No, wiele osób by powiedziało, to jest jedno z 5 najlepszych miejsc, które widziałem. Naprawdę, jeżeli chodzi o widok, tak, z tej Białej Góry. Cudowna skarpa nadodrzańska z pięknym widokiem na ujście Śląskiej Ochli i na rzekę Odrę. Rzeczywiście cudowne miejsce. Jeżeli chodzi o województwo, to ja też bardzo lubię okolice Łęknicy. Tam też jest taki szlak kolejowo-górniczy, mało znany, o dziwo mało znany, który kiedyś, tam też można pociągiem do Tuplic dojechać chociażby, to taka może wskazówka, można sobie na ten szlak wyjechać. Tam nikogo praktycznie nie ma. On doprowadza do Parku Murzakowskiego, można tam te pętelki zrobić, więc ten szlak jak najbardziej. Oczywiście kolej na rower, no to już jakby jest produkt, który jest znany w całej Polsce, ale ta trasa kolejowa w powiecie nowosolskim, ona też pozwala na łączenie tych ścieżek, tych tras, tych naszych pętelek i często jak nawet wyprowadzamy tutaj z Zielonej Góry turystów, to mówimy, żeby korzystali z tamtej ścieżki, wrócili sobie już drugą stroną Odry. Tamte wały też sprawdziliśmy, one też są super, także no, jest trochę tych miejsc naprawdę.
6: Ale czy mamy trudne województwo, czy Zieloną Górę może i okolice, albo trasy, które są na mapie? O, w ten sposób zadam pytanie, czy one są trudne, czy ten poziom jest dosyć zróżnicowany? Pytam jako kolarz amator. Bardzo, bardzo, bardzo amatorski.
10: Na tym arkuszu, na tej stronie, gdzie jest pokazana Zielona Góra, jest pokazanych, są pokazane tak naprawdę drogi w dużej mierze asfaltowe, które są w mieście, bo jest ich bardzo dużo. I są pokazane drogi przeciwpożarowe, które są przez wyciągnięte poza centrum miasta, no bo jesteśmy otoczeni lasami, więc jakby te drogi, które są wytyczone jako drogi techniczne, one są w świetnym stanie i jakby no, nie powiedziałbym, że jest trudno w Zielonej Górze. Trudny jest powrót zawsze do Zielonej Góry, bo zawsze się wraca pod górę, więc jakby tutaj stąd z tym sobie nie wygramy. Chociaż można tak naprawdę jadąc sobie gdzieś z kierunku Sulechowa czy Nowej Soli wrócić pociągiem, co też polecam, bo koleje regionalne nie jakby umożliwiają jest taka możliwość, więc też czasami z tego korzystamy. Więc jakby powrót do Zielonej Góry tak, zawsze jest trudny, ale jeżeli chodzi o

0: tak, że właściwie nie wiemy, co nas czeka każdego dnia i jakby wielu rzeczy moglibyśmy nie dotykać, wielu rzeczy też nie dotykamy, tak? No bo jakby też nie jesteśmy w stanie też fizycznie pewnych rzeczy zrobić, a później boli nas to, że na przykład mamy mapę rowerową i my byśmy chcieli wszystkie te trasy przejechać, żeby sprawdzić. To oczywiście moglibyśmy ją wydać, tą mapę, i też nie robić tego, ale przy takich inicjatywach to widać, tak? Więc nie chcemy też wszystkim się zajmować, bo to byłby problem. To tak niejako, ta działalność promocyjna właściwie, która jest związana troszeczkę, przypisana do tej turystyki, no jakby ona jest, nieograniczone możliwości są, no to jakby tylko kwestie są finansowe, ale też i przede wszystkim czasu, tak? Bo tutaj można różne rzeczy rzeczywiście podejmować. Nie wiem jak odpowiedzieć. My mamy oczywiście kontakt z informacjami turystycznymi w całym kraju i spotykamy się również w grudniu często na forum informacji turystycznych. Każda informacja troszeczkę inaczej działa, każda ma trochę inny zakres działalności. Każda troszeczkę pod siebie i pod swoje jakby potrzeby układa ten plan, no ale naprawdę nie da się powiedzieć, czym się dokładnie zajmujemy. No cały czas, oczywiście jest to szeroko rozumiana promocja, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym takim rdzeniu, czyli o obsłudze turystów, bo nas tu odwiedza no w ciągu roku no na pewno kilkadziesiąt tysięcy osób odwiedza nas, zlecają nam tutaj biura podróży czy różne inne jakieś organizacje, kilkaset zleceń mam na usługi przewodnickie, więc jakby to też są rzeczy, tworzymy materiały sami, no to też zajmuje czas, no dużo jest takich, jeździmy na targi, obsługujemy 3 punkty, tak, no ten punkt w ratuszu, w którym jesteśmy, jest praktycznie zawsze otwarty, tak, dopiero teraz w listopadzie będziemy mieli pojedyncze jakieś dni, kiedy będziemy mieli zamknięte, ale te święta, które są w ciągu roku w tym ciepłym okresie, to wszystko jest otwarte, więc to trzeba też zapewnić, prawda, tą obsługę. No to jest trudne. Trudne odpowiedzenie na to pytanie.
1: Trudne, ale pan powiedział, że można was odwiedzać i właśnie to jest jedno z miejsc, gdzie można zdobyć tę mapę rowerową. Tutaj już wchodzimy w ostatnie pytanie.
0: Tak, tutaj oczywiście dopiero co rozpakowujemy, jak widać, te palety z mapami. One są bezpłatne, będziemy je dystrybuować również po informacjach turystycznych czy gminach, tak jak mówiłem, w naszym regionie. W Zielonej Górze można dostać je tutaj w informacji turystycznej w ratuszu, w punkcie w Zatoniu. Dzisiaj dostarczymy do palmiarni, do naszego punktu, więc te punkty informacji turystycznej oczywiście są tym pierwszym kontaktem. No i zapraszamy, tak? Na razie na pewno dla nikogo nie zabraknie tej mapy, a jak będziesz czasem, to zobaczymy.
1: To panie Hubercie, na koniec króciutko, przyjeżdżają tutaj turyści z całej Polski, z całego świata pewnie. Z czym Zielona Góra im się kojarzy? Tak naprawdę króciutko, może nawet hasłowo.
0: No jest to winiarstwo, prawda? To też... Chciałoby się króciutko, ale trudno. No, można zakończyć na tym winiarstwo, ale zobaczmy, jak dużo jest imprez winiarskich, gdzie ta kultura winiarska jest pokazywana i to jest naprawdę pokazywane jako coś, często goście, którzy nas odwiedzają, no, podziwiają, czy to miasteczko winiarskie tutaj podczas winobrania, czy piwnice winiarskie.
2: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
3: Jedna wizyta może uratować nawet kilka osób. O honorowym krwiodawstwie opowiada Krzysztof Piwowarczyk.
4: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. 2025 rok już za nami. Jaki był dla centrum w naszym regionie?
5: Myślę, że śmiało można powiedzieć, że bardzo dobry. Bo patrząc na statystyki, bo to w sumie to one są tym wykładnikiem tego, czy było dobrze, czy niekoniecznie, to w zeszłym roku pobraliśmy krew od, może inaczej, pobraliśmy 37 tysięcy pojemników z krwią lub jej składnikami. To w porównaniu do roku 2024 jest o 2000 więcej. Także myślę, że śmiało można powiedzieć, że to był bardzo dobry rok. To dowód na to, że no, mieszkańcy województwa lubuskiego to naprawdę szczodrzy ludzie i świadomi tego, że krew jest potrzebna nieustannie, że nie udało jej się wyprodukować w warunkach laboratoryjnych. No i ta świadomość tego, że to oni niosą tą pomoc drugiemu człowiekowi, to jest fantastyczne, bo to nam daje też takie poczucie, że ta nasza misja, czyli to pobieranie tej krwi,

0: I przekazywanie jej do szpitali, gdzie lekarze faktycznie leczą tą krwią, no to jest coś fantastycznego. Mhm. I mój tu wielki ukłon w stronę tych lubuskich krwiodawców, za to wam serdecznie dziękuję.
1: Czyli liczba krwiodawców rośnie.
0: Czy ona bardzo wzrosła, to już niekoniecznie. Oczywiście są nowi krwiodawcy, natomiast obserwujemy tą regularność i powtarzalność. To dla nas też jest bardzo istotne, to żebyśmy przychodzili w regularnych odstępach czasu, bo to nam pozwala zapewniać tą krew przez cały rok. Owszem, cenimy osoby, które oddają ją tylko raz, bo też mają do tego prawo i to jest fantastyczne. Ja cały czas podkreślam, że gdyby każdy z nas przynajmniej raz w życiu tą krew oddał, to naprawdę sytuacja w publicznej służbie krwi byłaby fantastyczna. Natomiast nikt nikogo nie zmusza do regularnego oddawania. Natomiast to, że dawcy oddają tą krew regularnie, nam pozwala utrzymywać tą taką racjonalną gospodarkę krwią. Bo pamiętajmy, drodzy Państwo, są takie sytuacje, że my na przykład musimy krew rotować dla małych dzieciaczków. Nie możemy jej podać starszej niż 5 dni. Tak, czyli ona nie może być starsza niż 5 dni od chwili jej pobrania. Stąd nam cały czas zależy i potrzebujemy tych krwiodawców, którzy codziennie będą nas odwiedzać i tą krew oddawać. Także ta regularność też jest jak najbardziej wskazana i za to też dziękujemy. Mhm.
1: Czyli tutaj tak naprawdę musi nam to wejść w nawyk.
0: Tak, ja nieraz jak mówię jakieś pogadanki czy z młodzieżą gdzieś rozmawiam, no fajnie jakby to było modą. Tak jak jest moda na tatuaże, moda na piercing, to dlaczego nie na krwiodawstwo? Byłoby to fantastycznym rozwiązaniem. Natomiast aktualnie to, co jest na województwie lubuskim, ten wzrost ilości pobranej krwi, to też powoduje, że my zapewniamy w 100% krew dla lubuskich szpitali. To też trzeba pamiętać o tym, że krew ma swój termin przydatności i znowu jej nadmiar spowoduje tego, że no nie daj Boże, musielibyśmy to zutylizować, a to też nie o to chodzi. Także to racjonalne gospodarowanie krwią, to, że krwiodawcy jakby obserwują, czy to nasze profile na socialach, czy naszą stronę internetową i reagują na te nasze komunikaty, to też jest bardzo ważne. Bo czasami jest tak, że trzeba odwołać jakąś akcję wyjazdową, czy poprosić krwiodawcę o to, że no słuchajcie, drodzy krwiodawcy, dziś mamy taki krwi nadmiar, odłóżcie decyzję o oddaniu krwi na przykład na za tydzień, na za dwa. I jest ten posłuch i to nas bardzo, bardzo cieszy. Także odpowiedzialność, jeszcze raz odpowiedzialność i to nas bardzo cieszy. Mhm.
1: Ja wiem, że my poruszaliśmy już nieraz ten temat na naszej antenie, ale mam wrażenie, że nigdy za wiele o tym mówić. Kto może zostać krwiodawcą?
0: Każdy. Każdy dorosły, pełnoletni człowiek. Pamiętajcie, drodzy Państwo, krew można oddawać w przedziale wieku pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Trzeba być zdrowym. No choć zdrowie to pojęcie względne i niekoniecznie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że aktualnie coś z naszym organizmem się dzieje nie tak, ale od tego są lekarze w naszych placówkach. Przed każdym oddaniem krwi jest wizyta w gabinecie lekarskim. Tam lekarz analizuje kwestionariusz krwiodawcy, który dawcy wypełniają za każdym razem. I może być dawcą wieloletnim, oddawać tą krew regularnie, to i tak za każdym razem ten kwestionariusz trzeba wypełnić. Lekarz analizuje wyniki badań, czy morfologii, którą wykonujemy raz do roku, czy inne badania. I to lekarz na podstawie takiego badania personalnego decyduje o tym, czy dana osoba w danym dniu może tą krew oddawać. Także jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, to od tego jest lekarz. Unikajmy forów internetowych i innych portali, gdzie można zaciągnąć wiedzy. Zawsze wiedza u źródła, rozmowa z lekarzem, bo może się okazać, że z wywiadu wyniknie coś, co pozwoli tą krew oddać lub nie. Także zachęcam, żeby oddać krew, no to trzeba się do tego odpowiednio jeszcze przygotować. Pamiętamy, trzeba być wypoczętym, w przeddzień wypić około 2 litrów płynu i obowiązkowo w dniu oddania zjeść lekkie, beztłuszczowe śniadanie. To jest podstawa. Często mylimy wizytę w punktach krwiodawstwa z laboratoriami, gdzie idziemy tą krew oddać na badania i tam musimy być na czczo. Tu musimy mieć energię, bo 450 ml krwi, które oddamy, no niestety uszczupli nasz organizm o te 4000 kilokalorii, więc to śniadanie jak najbardziej jest obowiązkowe. Dobry humor, pamiętajmy o dokumencie tożsamości. Zapraszam.
1: Co dostaje krwiodawca?
0: Każdy krwiodawca po oddaniu krwi, tak jak powiedziałem, traci 4500 kilokalorii w przybliżeniu, więc musi to uzupełnić. To jest tak zwany ekwiwalent kaloryczny. Na dzień dzisiejszy to są czekolady, to są orzeszki, musli, baton energetyczny oraz sok. Kiedyś były to cały zestaw czekolad, no dziś ten pakiet jest urozmaicony, także myślę, że wielbiciele czekolady znajdą i czekoladę, natomiast ci, którzy za tą czekoladą nie przepadają, bo też są takie osoby, znajdą coś chrupiącego czy coś słodkiego w zamian. Także na pewno pakiet trafi w serca każdego krwiodawcy.
1: Od jakiegoś czasu też zwolnienie z pracy?
0: Tak, zgadza się. Od wybuchu pandemii ministerstwo przewidziało w ustawie 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym, w celu regeneracji. Przypominam, te dni muszą następować kolejno po sobie, czyli nie działa to tak, że oddamy krew w piątek, to w poniedziałek też przysługuje on wolny. Nie, piątek i sobota. Także miejmy tą świadomość. No jest to ukłon w stronę krwiodawców. Myślę, że dość fajny i takich przywilejów myślę, że jest dla krwiodawców jeszcze za mało, tak, żeby motywować ich do oddania.
1: I żeby przyjść, oddać krew, zarejestrować się telefonicznie, online, jak to teraz wygląda?
0: I tu znowu kłania się pandemia i rozwiązania po niej. Nas w naszych placówkach w województwie lubuskim wprowadziliśmy system rezerwacji internetowej. Z perspektywy czasu patrzymy, że to jest dość sprytny system, pod warunkiem, że odpowiednio się do niego dostosujemy, bo obserwujemy takie zachowania, że ktoś się zarejestruje na godzinę 13, a i tak przychodzi na godzinę 7. W ten sposób burzy się zasadę i jego sens. Drodzy Państwo, to jest dla krwiodawców. To ma służyć temu, żeby przyspieszyć obsługę dawców, nam też rozłożyć tą pracę w całym okresie godzin obsługi. Ułatwi Wam tą pracę, Wam obsługę, pobyt tutaj, a nam pracę. Dlatego zachęcam, rekomenduję jak najbardziej korzystanie z tego systemu. Oczywiście no jak przyjdą tutaj osoby bez zapisania czy rezerwacji, oczywiście zostaną obsłużone, natomiast no muszą się liczyć z tym, że to troszeczkę potrwa. Osoby zarejestrowane no, są jakby traktowane priorytetowo, bo czas rezerwacji to czas rezerwacji.
1: Jeżeli chodzi o krew, wspomnieliśmy o tym, że taka krew jest, że tak powiem w cudzysłowie, ważna 5 dni, ale możemy sobie sprawdzić na stronie internetowej, tak? Mamy barometr krwi. Jakie jest zapotrzebowanie na konkretną
0: grupę? Tak. Te 5 dni tyczy się krwi, która trafia
1: do
0: malutkich, do świeżaków, takich noworodków i bardzo małych dzieci. Koncentrat krwinek czerwonych to jest jeden ze składników, który pozyskujemy z krwi pełnej, bo dziś medycyna no, nie przewiduje przetaczania krwi takiej, jaka krąży w naszych żyłach. Czyli my ją pobierzemy, przetworzymy, czyli rozdzielimy na 3 różne składniki. Będą to krwinki czerwone, które ważne są 42 dni, czyli tak ponad miesiąc. Płytki krwi, no one akurat ważne są też tylko 5 dni. i osocze świeżo mrożone, które ważne jest 3 lata nawet, przechowywane w odpowiednich warunkach. Ale jakby największą, czy najbardziej istotnym składnikiem krwi to jest ten koncentrat krwinek czerwonych, którego liczbę w naszych magazynach przedstawia właśnie ten wspomniany przez Panią barometr na naszej stronie. I tu warto i gorąco zachęcam i polecam obserwowanie tego barometru, bo on jest codziennie aktualizowany i wskazuje na te aktualne zapotrzebowanie na konkretne składniki. Oczywiście te grupy krwi o RH ujemnym, te kropelki, one nigdy nie będą w 100% czerwone. To miejmy tego świadomość, one zawsze będą niepełne z tego tytułu, że taką krew naszej polskiej populacji posiada tylko 15% obywateli naszego kraju. A pozostało 85% do grupy dodatniej. Także tam zawsze będziemy czuć taki niedosyt i niedobór tych składników, tych grup krwi. I tu myślę, że warto gdzieś dla osób, które nie poznały jeszcze na przykład swojej grupy krwi.
1: Właśnie, jeżeli ktoś nie wie.
0: Tak, przyjść do nas, oddać tą krew, poznać tą grupę i może się okazać, że jest się bardzo cenną osobą, bo na przykład posiada się grupę AB-, tak? I tutaj takie osoby są mile widziane, aczkolwiek dla jasności każda grupa krwi jest na wagę złota. Dla nas my nie mówimy, że ktoś jest ważny, a ty jesteś ważniejszy. Każda grupa krwi jest na wagę złota, każda ratuje życie. I ostatnio gdzieś byłem na takiej konferencji na temat transplantologii, transplantacji i właśnie stwierdziliśmy wspólnie wszyscy, że to honorowe oddawanie krwi to jest taka najbardziej realna pomoc drugiemu człowiekowi, bo tak, no, nie umniejszając oczywiście żadnym innym transplantacjom, czy to przeszczepowi, bycie dawcą szpiku kostnego, czy dawcą organów, no, możemy nie być świadomi tego, że pomogliśmy komuś swoimi organami po śmierci. Na bliźniaka genetycznego, jeżeli chodzi o szpik, no możemy nigdy w życiu nie trafić, chociażbyśmy bardzo chcieli. Natomiast to honorowe krwiodawstwo, to oddawanie krwi, no powoduje, że dziś oddaję, a jutro ta krew jest płynie w żyłach osoby potrzebującej. Także miejmy świadomość wagi tego krwiodawstwa. A jak już jesteśmy przy wadze, to powiem dwie ważne informacje. Waga krwiodawcy to 50 kg, ale waga krwiodawstwa to jest 1-3. Mówi się zawsze, oddaj krew, uratuj życie. Drodzy Państwo, my przygotowujemy z jednej donacji 3 składniki, czyli ratujemy 3 różne osoby chorujące na 3 różne jednostki chorobowe. Także tu jest waga tego krwiodawstwa 1-3. Także myślę, że to też niech będzie zachętą do pozostania honorowym dawcą.
2: SK Zielona Góra. Radio SK.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
0: Autopromocja.

Radio SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.